0: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
1: Nocnik na 90.

nie zauważył, nikt nawet nie spojrzał.

odpocznij, by pracować wydajnie, jesteś potrzebny.

0: trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
1: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
2: Poniedziałek, godzina 21. Now kick this one here for me and my
3: team. Ofero!
4: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Na liście aferowych nowości to właśnie teraz Mary Max i Żółte Kwiaty. Pierwszy raz dzisiaj zaglądamy, moi drodzy, jak ładnie się zrobiło. Zapraszam na stronę afera.com.pl w tym kierunku. Tam informacja.

0: Pomiędzy startem Gniezno a Śląskiem Świętochłowice Leon Szlegier z drużyny przyjezdnych i Patryk Budniak z ekipy z Gniezna szczepili się motocyklami i z pełnym impetem wlecieli w bandę. 19-letni Budniak przeleciał przez ogrodzenie, uderzył o płot i spadł ze sporej wysokości. Na stadionie interweniował helikopter ratowniczy. Start Gniezno przekazało informację, że ich zawodnik obecnie znajduje się w stanie śpiączki farmakologicznej. Leon Szlegier po wypadku wstał i zmierzał do parku maszyn, ale upadł na środku murawy i został zabrany przez karetkę pogotowia.
1: Informacje z bułgarskiej.
0: Lech Poznań zremisował z Arką Gdynia 1-1 w ramach 32. kolejki Ekstraklasy. Wynik spotkania otworzył Kike Hermoso, a bramkę wyrównującą dla Lecha zdobył Luis Palma. Potencjalne zwycięstwo dałoby już kolejorzowi pewne mistrzostwo w tym sezonie. Spotkanie podsumował bramkarz Dumy Wielkopolski Bartosz Mrozek.
2: Lech jak nie wygrywa, zawsze to jest rozczarowanie. Dlatego my też chcieliśmy uzyskać pełną pulę, szczególnie, że przydałyby nam się te 3 punkty, ale no czuję, że mogliśmy wyciągnąć z tego więcej.
0: Następny mecz Lech Poznań zagra w Radomiu z tamtejszym Radomiakiem. Pierwszy gwizdek w sobotę o 20:15. Do dużych roszad kadrowych doszło na oddziale ginekologiczno-położniczym w szpitalu na Lutyckiej. Współpracę z placówką zakończył dotychczasowy kierownik oddziału, a wraz z nim odeszło jeszcze kilku innych lekarzy. Władze szpitala zapewniają, że pomimo zmian oddział pracuje normalnie. W planach jest nawet zwiększenie liczby porodów w tym roku.
3: Efekt jest taki, że dzisiaj myślimy o tym, by ten rok zamknąć na 1400 porodów. To jeżeli weźmiecie pod uwagę, że było 860, to mamy dramatyczny przyrost jak na możliwości ośrodka na tym etapie. Według mojej wiedzy to jest jedyny w tym momencie szpital w makroregionie poznańskim, który w tym roku pokaże wzrost liczby wykonanych porodów.
0: Mówił dyrektor szpitala na Lutyckiej profesor Dawid Murawa. Władze zapowiadają, że planowana jest modernizacja oddziału ginekologicznego. Do zespołu ma dołączyć specjalista w zakresie uroginekologii. Dodatkowo na początku czerwca ma zostać przedstawiona nowa ordynator oddziału.
1: Wiadomości z Politechniki Poznańskiej.
0: Politechnika Poznańska kontynuuje współpracę z władzami miasta. Uczelnia podpisała list intencyjny z Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. Dokument zakłada ciąg dalszej współpracy w obszarze naukowym, dydaktycznym i eksperckim. Strony współpracują m.in. przy projekcie konkursowym na budynek biurowy dla MTP czy przy pracach nad zagospodarowaniem terenów wokół mostów berdychowskich. Efektem wspólnego działania jest także konferencja naukowa, która odbędzie się w dniach 21-22 maja na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Poświęcona ona będzie małym formom architektonicznym w przestrzeni miasta i przepisom krajobrazowym. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
4: Godzina 7 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy po raz pierwszy kurę na antenę.

Więc jeżeli kawa jest, jeżeli radio jest, no to dzień można już zaczynać. Moi drodzy, 11 dzień maja w kalendarzu. Mamy Ignacy, Franciszek, Miranda, Iga, Zuzanna, Filip i Tadeusz obchodzą imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. To poniedziałek, do weekendu tylko 4 dni. Zostały dzień bez śmiecenia. To święto, które dzisiaj zostało wpisane, i dzień doradcy podatkowego. To wszystko, co w kalendarzu możemy znaleźć. Oczywiście przysłowia również tutaj są, no ale do tych przysłów to sobie zajrzymy jeszcze troszkę później. A teraz zaglądać będziemy do porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Gazeta.

stronie pierwszej oraz w komentarzu na stronie drugiej w Gazecie Wyborczej. Madżar przejął władzę. Tysiące osób zgromadziły się w sobotę na placu Lajosa Kossutha w Budapeszcie, by świętować zaprzysiężenie nowego rządu Petera Madżara. Nie będę rządził, będę służył mojemu krajowi, tak zapowiedział Madżar, cytując Józsefa Antala, pierwszego niekomunistycznego premiera Węgier. Blisko miesiąc po wyborach polityczne zmiany w tym kraju widać gołym okiem o korespondencji z Budapesztu na stronie pierwszej oraz w rozwinięciu na stronie ósmej oraz na stronie dziewiątej. Pierwszy tekst Andrzeja Poczobuta po wyjściu z więzienia to temat dnia wyborczej na stronie czwartej i na stronie piątej. Dlaczego chce wrócić na Białoruś, jeżeli przez lata stoi się na czele organizacji, jeżeli przez lata przekonywało się ludzi, że warto w warunkach skrajnie niekorzystnych prowadzić działalność na rzecz polskości, to w momencie, kiedy przyszedł czas próby, nie można ich pozostawić samymi sobie. O tym pisze sam Andrzej Poczobut na stronie czwartej oraz na stronie piątej w Gazecie Wyborczej. Zaglądamy do Rzeczpospolitej na zakupy z agentem AI. To temat na stronie numer jeden. Michał Duszczyk pisze. Właśnie tak. Sztuczna inteligencja stała się doradcą zakupowym milionów konsumentów. Pomaga wyszukiwać czy porównywać oferty, ale klienci nadal nie chcą oddawać jej pełnej kontroli nad portfelem. 41% ankietowanych kupuje przy wsparciu bota na przykład artykuły spożywcze, a AI coraz mocniej wpływa na handel internetowy i decyzje zakupowe konsumentów. Jak wynika z globalnego badania, tylko 11% klientów deklaruje, że nie korzysta z AI w zakupach online. Algorytmy pomagają głównie porównywać produkty, wyszukiwać oferty, no i planować zakupy. Najmocniej zakorzeniły się w kategoriach wymagających częstych analiz, no i decyzji, które są powtarzalne. Takie jak na przykład produkty dla zwierząt, jedzenie, podróże czy rozrywka. Strona pierwsza oraz strona 19. Tam więcej na ten temat poczytacie. Prawo nie okiełznało Pegasusa. To kolejny temat na jedynce. 8 lat po wybuchu afery Pegasusa ciągle nie ma przepisów, które chroniłyby przed nadużywaniem oprogramowania szpiegującego. Piotr Szymaniek tym tematem się zajął i pisze, że możliwe, że służby nadal korzystają z oprogramowania takiego jak Pegasus, mimo że, jak wynika z raportu Demokracja na podsłuchu, Polska wobec Pegasusa i programowania szpiegowskiego przygotowanego przez Fundację Panoptykon, używanie tego rodzaju narzędzia nie jest legalne z punktu widzenia polskich przepisów o kontroli operacyjnej czy prawa unijnego. Strona pierwsza oraz strona 13. Powrót autora Brexitu. Korespondencja z Wielkiej Brytanii napisana przez Jędrzeja Bieleckiego. Nigel Farage okazał się wielkim zwycięzcą wyborów lokalnych. Jego ugrupowanie Reform UK będzie miało tylu radnych, ilu lejburzyści i torysi razem wzięci. Na stronie pierwszej i dziesiątej więcej informacji. Andrzej Poczobut również znalazł się na jedynce w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Wracam, bo nie mogę porzucić Polaków na Białorusi. W dzienniku Gazecie Prawnej poczytamy o tym, że rząd tnie prowizję pośrednikom. Resort rozwoju pracuje nad przepisami, które wprowadzą zakaz pobierania przez pośredników wynagrodzenia od obu stron transakcji. Dzisiaj prawo nie zabrania pobierania prowizji właśnie od tych obu stron w transakcjach sprzedaży domu, mieszkania czy działki. To ma się zmienić po wejściu w życie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, nad którą pracuje resort rozwoju. Prowizję będzie można pobierać wyłącznie od jednej strony, sprzedającego albo kupującego. Strona pierwsza oraz strona szósta, tekst Renaty Krupy Dąbrowskiej. Susza przykręciła kurki z wodą w gminach. Krzysztof Bałękowski się tym tematem zajął. W Półtusku doszło do przerw w dostawie wody dla mieszkańców. W gminie Lesznowola spadło ciśnienie w kranach, a w Brwinowie tamtejsze wodociągi przypomniały o zakazie wykorzystania wody wodociągowej do celów gospodarczych w godzinach od 15 do 24. To tylko niektóre przykłady z ostatnich dni. No a w całym kraju już kilkadziesiąt samorządów zaapelowało do mieszkańców o oszczędzanie wody. Na stronie pierwszej i dziewiątej więcej na ten temat poczytacie. Moment antykonstytucyjny o ustawie zasadniczej, tekst na stronie pierwszej, drugiej i trzeciej. Czy twoim zdaniem Polska potrzebuje nowej konstytucji? Takie pytanie zostało zadane. No i 40,7% ankietowanych odpowiedziało: konstytucję należy znowelizować, ale nie pisać od nowa. 29,6%
Zamkniętych odpowiedziało: obecna konstytucja jest wystarczająca. Na tak odpowiedziało 15,7%. To w Dzienniku Gazecie Prawnej, a w prasie lokalnej, czyli w Głosie Wielkopolskim, poczytamy o byłym wiceprezydencie, który wraca do korzeni. Mariusz Wiśniewski na czele Poznania i Jutra. Paweł Antuchowski pisze, że były zastępca prezydenta Poznania został prezesem nowego stowarzyszenia Poznań Jutra. Organizacja ma służyć kontynuowaniu jego działalności publicznej. Strona pierwsza i strona trzecia. Tam więcej informacji na ten temat znajdziecie. Spór o przyszłość Golęcina. Prezes AZS.

w ogóle nie występuje. To kalendarium historyczne, a dobrze, to jeszcze jedną datę dodam. Rok 1958 w Parku Łazienkowskim w Warszawie odsłonięto zrekonstruowany po zniszczeniu w czasie wojny pomnik Fryderyka Chopina. To ten najpopularniejszy, jaki w Polsce mamy, Chopina siedzącego pod wierzbą albo drzewie, które stylizowane jest na wierzbę bardziej. Tak to wszystko wygląda. W kalendarium muzycznym data niestety smutna, bo to rok 1981. Wtedy to 11 dnia maja

0: czy iOS. Ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
1: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Aferanek.

Klasy Legia Warszawa do pierwszej ligi nie spadnie. Do końca zostały nam jeszcze dwie kolejki, no i zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwijać, no bo jeżeli Jagiellonia Białystok wygrałaby dwa razy, to miałaby potem 52, 54 punkty, 55 punktów. No i chyba Poznania nie przebije. A to dobra informacja. Czy Lech Poznań został już mistrzem? Tego nie wiem, ale wszystko na to wskazuje, że do końca taka sytuacja będzie miała miejsce, moi drodzy. Zaglądamy również do tego, co działo się w La Lidze, bo tutaj pewność mamy jedną. FC Barcelona została przed zakończeniem kolejki już mistrzem. Mamy w tym momencie 35. kolejkę na 38. No i mogliśmy oglądać spotkanie FC Barcelony i Realu Madryt. FC Barcelona wygrywa ten mecz 2-0. W 9 minucie strzela Rashford, a w 18 minucie strzela Torres. Robert Lewandowski żadnej bramki w tym spotkaniu nie strzelił. Wszedł w drugiej połowie na boisko. No i nie przyczynił się, co prawda, żadnym golem do zwycięstwa FC Barcelony, ale na pewno przyczynił się w całym tym sezonie do wygrania i do tego pierwszego miejsca w tabeli, które FC Barcelona w tym momencie piastuje. A różnica z drugim miejscem jest naprawdę duża, bo FC Barcelona ma 91 punktów, spoglądając sobie na tabelę, no a zaraz za nimi Real Madryt, z którym wygrali ostatnie spotkanie, ma 77 punktów. Villarreal jest na miejscu trzecim z 69 punktami. No i to oznacza, że Robert Lewandowski jest takim trochę zbieraczem albo łowcą tytułów, bo trzy kolejki przed zakończeniem La Ligi FC Barcelona wygrywa, a to oznacza, że Polak zdobył już 14. mistrzostwo kraju w swojej karierze. Prawdziwy łowca. I o tym można tak bez zupełnie dwóch zdań powiedzieć. Z piłki nożnej przenosimy się do piłki siatkowej. No i tym samym wracamy do Polski, moi drodzy, ponieważ mogliśmy oglądać ostatni z finałów Plus Ligi. To wszystko miało miejsce w miniony weekend właśnie. Aluron CMC Warta Zawiercie grało razem z Bogdanką Luk Lublin. No i wynik w tych spotkaniach był ewidentny. 2-2. Tak to było przed rozpoczęciem tego ostatniego finału, który mogliśmy oglądać. No a po tym ostatnim finale, no, trzeba już było wyłonić zwycięzcę. Trzeba było spotkać się z tą trzecią wygraną. No i mistrzem kraju. Aluron CMC Warta wygrywa z Bogdanką Luk Lublin we wczorajszym spotkaniu 3-1. W pierwszym secie nie szło im najlepiej, bo przegrywali 15-25, ale od drugiego sytuacja zupełnie się odwróciła i już na Warte nie było zupełnie mocnych. To 25-21, do 14-21. Tym samym mistrzem zostaje Aluron CMC Warta po pięciu spotkaniach, po naprawdę długim finale. Dodatkowo możemy przenieść się do tego, co dzieje się we Włoszech, bo tutaj Giro d'Italia trwa. Trzeci etap Paul Magnier wygrał. Guglielmo Silva utrzymał pozycję lidera. Na drugim miejscu Jonathan Milan w tym etapie. Dylan Groenewegen na miejscu numer 3. W klasyfikacji generalnej oczywiście Silva na miejscu pierwszym, jak powiedziałem. Florian Stork na miejscu drugim i Egan Bernal na miejscu trzecim. 175 km panowie jechali z Płowdiw do Sofii. Francuski kolarz, który wygrał pierwszy odcinek, okazał się również najlepszy na finiszu tego peletonu. No i tymi informacjami również kończymy przegląd świata sportowego. 8 minut zostało nam do godziny 8:00.

0: Pacynce 26. Mieszkańcy Antoninka narzekają na uciążliwy zapach. Ma on pochodzić z lakierni należącej do Volkswagen Poznań. Problem omówiono na Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Poznania po interwencjach radnych osiedlowych oraz mieszkańców okolicznych terenów. Oto czego się domagają.
1: Najpierw wysłuchania, potem podjęcia jakichś kroków, które będą zmierzały do tego, żeby zmierzyć szkodliwość i ilość substancji w powietrzu. Nieignorowanie tego, że wszyscy czujemy zapach acetonu, wszyscy czujemy zapach lakierni, a informuje się nas, że nic podobnego tutaj się nie czuje.
0: Mówiła mieszkanka Antoninka Edyta Mądry. Spółka twierdzi, że działa zgodnie z przepisami i posiada odpowiednie pozwolenie regulujące poziom emisji i zużycie surowców. Firma zaznacza, że zużycie farb pozostaje poniżej dopuszczalnych limitów narzuconych w dokumentacji. Mieszkańcy zwracają uwagę na to, że te wskaźniki są uśrednione. Przedsiębiorstwo deklaruje gotowość do zaprezentowania bardziej szczegółowych parametrów.
2: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
0: Dziś rozpoczynają się prace związane z przebudową placu przy ulicy Ludgardy w Poznaniu. Zakres prac obejmuje remont nawierzchni i nasadzenia zieleni. Plan zakłada także przebudowę muru oporowego i wykonanie nowych granitowych schodów prowadzących do pomnika. Oprócz tego stworzona zostanie iluminacja monumentu 15 Pułku Ułanów Poznańskich, która widoczna będzie po zmroku. Prace mają zakończyć się w sierpniu tego roku. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 8 wybiła na zegarku, a to oznacza, że zapraszamy na antenę po raz kolejny. Kurę.

11 dzień maja mamy w kalendarzu, to poniedziałek. Ignacy, Franciszek, Miranda, Iga, Zuzanna, Filip, Tadeusz, Maksym, Albert, Alojzy, Benedykt, Stella, Berta, Adalbert, Mamert, Gwabert, Majola, Lutogniew i Majola obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam, moi drodzy. Życzymy dzień bez śmiecenia i dzień doradcy podatkowego w kalendarzu mamy. Takie moje zdanie na samym początku tego poranka wybrzmiało, albo nie wybrzmiało wystarczająco głośno i wystarczająco dobrze, że taki dzień bez śmiecenia to powinien być chyba codziennie, a nie, że dzisiaj mamy święto, po prostu takie. No i z tego powodu też słuchaczka Lidia napisała, no a propos dzisiejszego święta, czy to nie powinno być tak, że codziennie jest dzień bez śmiecenia? To prawda, zgadzam się, jakby co, ja też to powiedziałem i to wcześniej niż szanowna pani słuchaczka to napisała. O, więc tutaj mamy pewnego rodzaju ząg niesłuchania od samego rana, od godziny 6.30. No cóż, czasami można troszkę dłużej pospać, za to nikogo nie będę karał, też bym tak, szczerze mówiąc, chciał. Aferanek, aferanek@afera.com.pl, zapraszam was bardzo serdecznie do kontaktu do godziny 10.00. Przysłowie.

0: guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
1: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
2: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
3: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
2: Magazyn reporterów Radia Afera.
4: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
2: W każdy poniedziałek o 20. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: praktyk. Zarząd nie przychylił się do oczekiwań wiceministra.
1: Ja tej sytuacji, tak jak zapowiadałem, nie odpuszczę. W tej chwili jesteśmy na etapie zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wprowadzamy tam rozwiązania, które w tego typu sytuacjach pozwolą ministrowi wchodzić tak jak szeryfowi. W tej chwili trwa lustracja. Z całą pewnością zrobię wszystko, żeby prześwietlić finansowanie i różne wątpliwości, które zgłaszają mi sami spółdzielcy.
0: Mówił wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski. Według deklaracji resortu zmiana przepisów ma zwiększyć przejrzystość działania władz spółdzielni.
2: Sport w Poznaniu i nie tylko. Na antenie Radia Afera.
0: Wczoraj odbyła się 13. edycja biegu Wings for Life. Jest to bieg, w którym to meta goni zawodników. W Poznaniu trasa przebiegała m.in. przez Święty Marcin, Roosevelta czy Aleje Niepodległości. W stolicy Wielkopolski po raz 9. zwyciężył Dariusz Nożyński, który przebiegł prawie 68 km. Jest to drugi rezultat na świecie. Więcej pokonał tylko Japończyk Jo Fukuda. Wśród pań najlepszą Polką okazała się Monika Brzozowska, której rezultat to ponad 52 km. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Godzina 9 na naszym zegarku, a to oznacza, że Kura przychodzi na antenę po raz kolejny.

11 dzień maja mamy w kalendarzu, to oznacza, że również poniedziałek jest tutaj wpisany do weekendu. 4 dni nam zostały. Ignacy, Franciszek, Miranda, Iga, Zuzanna, Filip, Tadeusz, Maksym, Albert, Alojzy, Benedykt, Stella, Berta, Adalbert, Mamert, Gwabert, Majola, Lutogniew i Majol dzisiaj obchodzą imieniny. Dużo tych imion nam się wylosowało, no więc trzeba wszystkim oddać to. Dobrego dnia wam życzę. Dzień bez śmiecenia, jak już się dowiedzieliśmy za sprawą słuchacza, który do nas napisał, no to został ustanowiony ten dzień, dlatego że prawo się zmieniło i wytyczne Unii Europejskiej zostały w Polsce wprowadzone, więc to nie jest tak, że tylko dzisiaj nie śmiecimy, ale nie śmiecimy ogólnie. Dzień doradcy podatkowego to również w kalendarzu kolejne święto. Dwa przysłowia już wam przeczytałem, no to jeszcze trzecie nam zostało. Gdy przed pan kracem przymrozek nocny się zdarzy, zimno wiosnę zważy. O, chyba się żaden nie zdarzy, tak myślę, a pan kracy to już jutro, więc miejmy nadzieję, że nic takiego miejsca mieć nie będzie. Z kolei już za chwilę miejsce będzie miał punkt programu, który nazywa się informacje z miasta i informacje z regionu. Zostańcie z nami.

właśnie. Sąd nie kwestionował, że wyrok Trybunału wywołał społeczne emocje, ani że obywatele mieli prawo protestować. Granicą było jednak miejsce. Demonstracja według sądu mogła odbyć się przed kościołem albo przed Pałacem Arcybiskupim, bo w katedrze byli wierni uczestniczący we mszy. No, takie uzasadnienie tego, aczkolwiek sąd dodatkowo wraca do tej sytuacji i mówi o tym z drugiej strony, że eskalacja napięcia nastąpiła po słowach księdza Ireneusza Szwarca, który nazwał protest barbarzyńskim wiecem. Ta sprawa została zakończona, a obrona zapowiada analizę pisemną uzasadnienia i rozważa kasację do Sądu Najwyższego, skargę nadzwyczajną przez RPO albo skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Raczej na tym etapie nie poprzestaniemy, tak mówił obrońca właśnie w tej sprawie. O tym możecie również przeczytać w Głosie Wielkopolskim, do czego zachęcam. Tutaj wszystkie szczegóły i tutaj rozwinięcie tej sprawy.

0: Dzień dobry, ulotki.
1: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
2: Reklama. Aferanek.

0: That's Radioactivity. And as we attempt to streamline our lives on today's English Breakfast, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. English Breakfast. Don't forget to join me again on Friday for more of the same. And in the meantime, have a great week and look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
4: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
5: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Krysie. Wtorek, godzina 9:30.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Centrum Kultury Zamek zaprasza na 7. edycję Festiwalu Fabuły pod hasłem Sztuka Pisania, Sztuka Czytania. 5 dni pełnych wrażeń dla miłośniczek i miłośników dobrej literatury, wypełnionych spotkaniami z autorkami i autorami, w tym z Dorotą Masłowską, laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej. W programie także premiery, debaty, warsztaty, nocne czytanie i lekcje dla szkół. Festiwal Fabuły od 19 do 23 maja w Poznaniu. Szczegóły festiwalfabuły.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: szerokostopki świetnymi wspinaczami. W środowisku naturalnym zwierzęta te występują w gęstych i wilgotnych lasach. Gryzonie przyjechały do Poznania z Wrocławia. I to już wszystko w porannym wydaniu serwisów informacyjnych. Na wydanie popołudniowe zapraszam od 15.57.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Godzina 10 na zegarku wybiła, to oznacza, że kurę widzimy, słyszymy. Pora.

No to jeszcze chciałem, że po raz ostatni dodać, ale poszło. No i moi drodzy, tak to wszystko wygląda. Prawie minuta po 10 na zegarku, to oznacza, że kończymy. Niestety kończymy dzisiejsze wydanie Aferanka. 11 dzień maja mamy w kalendarzu, to poniedziałek. Informacja najważniejsza do weekendu, tylko 4 dni zostały. Ignacy Franciszek Miranda, Iga Zuzanna, Filip Tadeusz, Maksym Albert, Alojzy Benedykt, Stella Berta, Adalbert, Amammert, Gwalbert, Majola, Luto, Gniew i Majol. Obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Wymieniłem wszystkich, tak, więc jeżeli swoje imię nawet w tych... Nie wiem, czy w Polsce w ogóle ktokolwiek ma imię Lutogniew. Chciałbym poznać taką osobę i porozmawiać właśnie na temat imienia. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że byliście z nami przez te minione 3,5 godziny. Dzień bez śmiecenia, dzień doradcy podatkowego dzisiaj w kalendarzu. Jeszcze mamy do zwycięzcy konkursu. Jak zawsze odezwę się po zakończonej audycji drogą SMS-ową, więc jeżeli wysyłaliście wiadomości, a tych spłynęło trochę, to zapraszam do telefonów, no i czekacie na wiadomość zwrotną. Ida Mikołajczak, przepraszam, Aniela Matuszkowiak, odpowiedzialne były za realizację programu, Marcel Kujawa za serwis informacyjny. Ja się nazywam Kamil Stróżyński, no i jak zawsze żegnam się z wami kartką z kalendarza. Rok 1966, 11 dzień maja. Wtedy urodził się Christoph Schneider, oczywiście członek grupy Rammstein, perkusista zespołu Rammstein, tak żeby dokładnym być. Z tego powodu na sam koniec zaglądamy do twórczości.

0: Tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
3: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
1: Reklama.

zatempowane mam, a twarz zmęczoną, gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drogą markę na banerze reklamuje piękny pan, neonowo biały uśmiech zdobi apolińską twarz.

Pomoże ci doradca, kontakt 24H. Przecież tyle mam wyboru. Tyle do wolności. Tyle alternatyw.

0: wyrwany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany z tamtu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany z tamtu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
1: Centrum Kultury Zamek zaprasza na 7. edycję Festiwalu Fabuły pod hasłem Sztuka Pisania, Sztuka Czytania. 5 dni pełnych wrażeń dla miłośniczek i miłośników dobrej literatury, wypełnionych spotkaniami z autorkami i autorami, w tym z Dorotą Masłowską, laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej. W programie także premiery, debaty, warsztaty, nocne czytanie i lekcje dla szkół. Festiwal Fabuły od 19 do 23 maja w Poznaniu. Szczegóły festiwalfabuły.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.

0: w zasadzie bezwzględny jeszcze.
1: To też. Światło też się okazuje bezwzględne, więc może byśmy je wymienili na jakieś inne, żeby te tablice w takim razie nie blokły. Blue Light może, niebieskie światło, co ty na to?
0: No, jak najbardziej, no. Dobry pomysł.
1: No to takiego sobie posłuchamy, bo Blue Light od Angelic to nasza nowość muzyczna. 13 minut po 15.

0: uwagę, jak się z daleka na nie patrzę, tylko i wyłącznie dlatego, że jest jaskrawe od środka. To jest...
1: Tak, w środku nie jest ciemno, jest jasno, oprócz tego, że całe te podsufitka, wszystkie te materiałowe elementy są po prostu jasne, to fotele są takie, no w kolorze nieba, może nie aż tak jasne, ale takie trochę bardziej granatowe. No oprócz tego jeszcze swoją wielkością zaznacza swoją pozycję, ale tak, jeżeli chodzi o to, ten samochód, no to ma iście potężny 3-litrowy silnik, co ciekawe ma 4 cylindry, więc nie jest to tak oczywista, jeżeli chodzi o ilość cylindrów do pojemności.
0: No zwykle w takich pojemnościach to V6 do minimalu
1: się
0: wsadzało. Tak, V6
1: też były, ale w benzynie. Tutaj mamy w dieslu, idealnie na trasy, zwłaszcza na trasy do Chorwacji, gdzie już co roku od 2013 jeździmy.
0: Tutaj bym chciał, żebyście sobie policzyli. Od 2013 roku, co roku do Chorwacji, tak?
1: Tak.
0: To jest 7,6 lat, to jest 13 lat, co roku trasa do Chorwacji. Ja znam takie samochody, które by na myśl o jednej takiej trasie się rozpadły, a ten co roku od 13 lat jeździ. To jest po prostu niewyobrażalne dla mnie.
1: Dokładnie. W tym roku oprócz tego, że Chorwacja była, to jeszcze była Albania, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina. Także jest
0: to dzielnawko. I problemów większych z nią nie ma.
1: Problemów większych nie ma, chociaż raz była niespodzianka, jak jechaliśmy do Włoch, to po drodze nie wiem, co się stało, ale jakaś wynikła awaria i w tym roku, nie pamiętam kiedy to było, ale pamiętam, że jak kończyłem gimnazjum, no to wyjechaliśmy na dół z Poznania, już trzeba było wracać i zatem musiał z firmy wziąć jakieś auto zastępcze, służbowe. To był jakiś Volkswagen, ale nie pamiętam jaki. Pamiętam, że byłem zadowolony, bo przez to, że miał z tyłu fotele elektryczne w bagażniku, no to nie dało jej się tak mocno do przodu wypchnąć, żeby jak najwięcej do bagażnika włożyć. Także miałem trochę więcej miejsca w nogach, ale to właśnie zaleta naszej Kii jest taka, że ona wszystkie fotele ma wymiarowe jak kierowcy. To nie jest tak, że jak się wsiada, to jest normalnie w samochodach, że dwa z tyłu fotele są fajne, a ten środkowy jest dla tego nieszczęśnika.
0: Wszystkie mają wygodnie, wszystkie mają szeroko.
1: Tak.
0: No to jest naprawdę samochód gigantyczny. Powiedz mi, bo to mnie ciekawi bardzo, czy w nim się da fotele wymontować, chociaż te
1: tak,
0: tylne?
1: Wszystkie... Na pewno te 5 z tyłów, co ma, bo on ma 7 miejsc, 2 w bagażniku, 3 po środku. Co ciekawe, w wersjach europejskich tylko miał 2 w bagażniku, w amerykańskich po środku miał 2, a w bagażniku była taka ława, która po, tak właśnie niby były te 3 miejsca, ale no było ciasno.
0: Takie mało bezpieczne.
1: Znaczy, nie tyle mało bezpieczne, znaczy ława była, w sensie taka, jak normalnie ma się w kombiaku z tyłu, tylko po prostu, że to środkowe miejsce było właśnie to ciasne. I oprócz tego, to auto jest bardzo bezpieczne. Jak ostatnio zobaczyłem sobie z ciekawości testy bezpieczeństwa, no to ma jakieś kurtyny z boku, wszystkie poduszki powietrzne, tam jak od przodu się nim widziałem, jak zderzenia od boków, zwłaszcza taki jak słup był od kierowcy, jak kierowcy, samochód leciał od strony kierowcy, latywał w słup na testach, to kierowcy nic tam właściwie się nie działo. Zatrzymywało się to na wysokości, tak zaczynał się dach, tylko drzwi były mocno wgniecione, a poza tym to nic. Także...
0: A samochód 20-letni, więc naprawdę godne podziwu to jest.
1: Tak.
0: Z tego, co mi mówiłeś, to delikatnie wymaga samochód miłości, jeżeli chodzi o wizualny aspekt, ale to tutaj się zgłosiłeś do mnie, jak do sekcji karoserii, żeby na to rzucić okiem, więc mam nadzieję, że będę miał okazję nad nim popracować, bo mówię, do minivanów mam słabość. Tymoteuszu, dziękuję tobie bardzo, że opowiedziałeś parę słów o samochodzie. Kolejny pojazd bardzo ściśle związany z rodziną, z długimi wycieczkami i z takimi wspomnieniami właśnie, których myślę w żadnym innym środku transportu by się nie dało stworzyć. W przyszłym tygodniu mam nadzieję, że się uda zaprosić jeszcze jedną osobę, która ma Golfa, ponieważ mamy już 2 wpisane na listę. Jeszcze raz tobie dziękuję za to, że wpadłeś. Wszystkim dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.
1: Cześć.
2: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30. Autopromocja.
3: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Jezu, gdzie jestem?
5: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
7: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryczne.

słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko i do tego oczywiście odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe, które jest następujące. Gdybyście jutro mieli wydać swój pierwszy album muzyczny, jak nazywałaby się wasza debiutancka płyta? Liczymy na maksymalnie kreatywne odpowiedzi, oczywiście wraz z uzasadnieniem. Na odpowiedzi czekamy do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. A tymczasem zapraszamy do

Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w konkursie literackim, w którym należy napisać artykuł, bądź esej, bądź każdą możliwą, dostępną inną formę, jak wiersz, felieton, wpis na bloga. Chodzi tutaj o treść literacką, której tematyka ma skupiać się na tym, jak związane jest to z nazwą konkursu, czyli na UM kariera ma swój początek. Dziś pisze jej dalszy wątek. Chodzi o to, aby chwycić pióro lub klawiaturę i napisać to, co się czuje w związku właśnie z tym zagadnieniem. Szczegółowe wymogi takie jak objętość, format papieru i czcionka znajdziecie oczywiście w artykule na stronie internetowej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału. Warto na pewno także nadmienić, że jeśli chodzi o ostateczny deadline nadsyłania prac, jest to 20 maja, w związku z tym jest jeszcze trochę czasu, aby przygotować swoją literacką formę. Wszystkich zapraszamy, zachęcamy do udziału w wydarzeniu i zachęcamy tak samo do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie.

0: przemysłowe. Ważnym aspektem jest programowanie. W różnych językach programowania, począwszy od C, Pythona, poprzez systemy wbudowane, sterowniki PLC, mikrokontrolery. Oczywiście elektronika, czujniki, pomiary, przetwarzanie sygnałów, także energetyka na kierunku elektrotechnika, odnawialne źródła energii, samochody elektryczne, modelowanie matematyczne. Jeżeli ktoś lubi rozumieć, jak działają urządzenia, jak to zmierzyć, jak to zaprogramować, na pewno znajdzie się na naszych kierunkach.
1: Bardzo miło słyszeć. A z jakich laboratoriów, pracowni lub technologii korzystają studenci w trakcie edukacji?
0: No, tych laboratoriów jest bardzo dużo. Takich ciekawszych chciałbym wymienić na przykład Laboratorium Robotyki Mobilnej, Laboratorium Systemów Wizyjnych, Robotów Przemysłowych, Robotyki Medycznej, Laboratoria Komputerowe, Baz Danych, Algorytmiki, a także laboratoria dedykowane dla różnych konkretnych aplikacji, jak na przykład roboty Kuka, Fanuk, zestawy robotów mobilnych, układy z laboratoriami elektrotechnicznymi, systemami SCADA, magazynami energii, budynki inteligentne, energoelektronika, no i także bardzo różnorodne, nowoczesne narzędzia, takie jak MATLAB, Linux, systemy OptiTrack wizyjne, sterowniki programowalne różnych firm, FPGA i system pomiarowy i wiele, wiele innych.
1: Niewątpliwie dla wszystkich potencjalnych kandydatów ważną rolę gra to, jakie koła naukowe i organizacje studenckie działają obecnie na Wydziale.
0: Zacznijmy może od tego, że na uczelni działają koła ogólnouczelniane, tak jak na przykład koło PUT Motorsport, zajmujące się budową bolidów wyścigowych, czy też PUT Solar Dynamics, zajmujące się budową samochodów. To są koła międzywydziałowe, ale kluczową rolę w tych kołach odgrywają także studenci automatyki, robotyki i elektrotechniki. Oprócz tego mamy oczywiście koła działające na wydziale. Najbardziej znanymi z nich to koło robotyki, automatyki, informatyki, koło CYPR, koło Sensor i wiele, wiele innych. Mamy także akademickie koło SEP, działające bardzo aktywnie i umożliwiające studentom zdobycie uprawnień SEP-owskich. Koła mają różne osiągnięcia, na przykład koło CYPR zajmuje się głównie autonomią pojazdów, technologiami dotyczącymi kosmosu, układami dronów latającymi autonomicznie. Koło CYPR było w tym roku w Zurichu na takim wydarzeniu European Students Robotics Association. Dobrze to pokazuje związki międzynarodowe kół naukowych, które mamy na wydziale.
1: A jakie kompetencje są dziś najważniejsze dla przyszłych inżynierów?
0: To, co kandydat już powinien mieć i co uzyska w trakcie studiów, to solidne podstawy z matematyki, z fizyki, z informatyki. Bez tego trudno zrozumieć nowoczesną automatykę, robotykę i elektrotechnikę. Drugą kompetencją ważną jest programowanie i praca z danymi w Pythonie, w C++, w systemach wbudowanych. Wszystko, co wiąże się z sterowaniem, z automatyką, to kompetencje, które można zdobyć na studiach automatyka i robotyka. Natomiast elektronika, sensoryka i metrologia jest rozwijana w ramach elektrotechniki, a także automatyki i robotyki. Bardzo ważne są systemy przemysłowe, takie jak systemy PLC, systemy SCADA, sieci przemysłowe, roboty przemysłowe. To wszystko studenci poznają w ramach studiów na naszych kierunkach. Oczywiście bardzo ważne dzisiaj jest cyberbezpieczeństwo, kompetencje technologiczne, no i oczywiście nie możemy zapomnieć o kompetencjach miękkich, czyli odpowiedzialność, elastyczność, myślenie kreatywne, umiejętność uczenia się przez całe życie. Są do tego specjalne warsztaty w ramach studiów, które te kompetencje rozwijają.
1: Jakie w takim razie perspektywy zawodowe otwierają się przed absolwentami Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki?
0: No to trzeba by przeanalizować konkretnie poszczególne kierunki studiów. Typową pracą, którą podejmują nasi absolwenci automatyki przemysłowej, automatyki robotyki, to na przykład integratorzy systemów w firmach technologicznych, programowanie sterowników PLC, robotyzacja, systemy SCADA-owskie. Absolwenci automatyki robotyki także zajmują się programowaniem i konstruowaniem robotów, robotów mobilnych, systemów autonomicznych. Elektrotechnika i energetyka to z kolei instalacje, systemy OZE, dzisiaj tak popularne, magazyny energii, energetyka przemysłowa, technika świetlna. Po elektromobilności absolwenci znajdują pracę w zakresie konstruowania i obsługi pojazdów elektrycznych, napędów, w zakresie baterii, infrastruktury ładowania i diagnostyki pojazdów. Także elektronika i systemy wbudowane, takie jak mikrokontrolery, układy FPGA, układy DSP, to coś, co nasi studenci doskonale potrafią robić. Absolwenci z kierunku matematyka nowoczesnych technologii są specjalistami w zakresie analizy danych technicznych, matematyki stosowanej. Wszyscy studenci mogą pracować po studiach magisterskich w zakresie firm badawczych, rozwojowych lub też prowadzić własną działalność inżynierską.
1: A do kiedy trwa rekrutacja i gdzie potencjalni kandydaci znajdą wszystkie niezbędne informacje?
0: Wszystkie informacje oczywiście są na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej putpoznań.pl/rekrutacja. Rekrutacja elektroniczna zaczyna się już 1 czerwca i trwa do 11 lipca. Wyniki pierwszej tury będą udostępnione do 13 lipca w tym roku. Wszystkie informacje można uzyskać także pod numerem telefonu 61 22 44 444.
1: Powoli zmierzając do końca, chciałbym jeszcze zapytać, wracając do pytania, które jest zawarte w tytule naszej rozmowy, dlaczego warto wybrać Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej?
0: Na naszym wydziale prowadzimy różne kierunki. Warto powiedzieć, że kierunek automatyka i robotyka kolejny raz został uznany jako najlepszy kierunek automatyki i robotyki w Polsce przez prestiżowe czasopismo Perspektywy. W konkurencji pokonaliśmy tak dobre uczelnie jak Politechnikę Warszawską i Krakowską AGH. Czyli najlepsza automatyka i robotyka jest właśnie w Poznaniu.
1: Myślę, że to świetna informacja dla wszystkich potencjalnych kandydatów. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy, zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji, a przede wszystkim do zapoznania się ze szczegółami na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej. Natomiast panu profesorowi bardzo ślicznie dziękuję za rozmowę i za podzielenie się z nami wiedzą.
0: Dziękuję i zapraszam do nas.
1: Dokładnie tak. A naszych słuchaczy tymczasem zapraszamy do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie, czyli...

0: Badań z 2016 roku wskazuje, że średnie tempo spadku wynosi około 2,44 punktu IQ na dekadę. Czyli tak samo szybko jak zyskiwaliśmy, teraz tracimy, choć różnice między krajami są znaczne. Co ważne, spadki te nie są jednolite. W USA młodsi nastolatkowie od 11 do 13 lat nadal notują wzrosty, podczas gdy starsi, szczególnie w wieku od 18 do 22 lat, już spadki. Jednak w Wielkiej Brytanii regres zaobserwowano nawet u dzieci w wieku od 11 do 14 lat. Najbardziej widoczne spadki dotyczą osób o niższych wynikach IQ, podczas gdy w grupach najwyżej punktujących trend bywa stabilny lub nawet rosnący. Różnice pojawiają się także w różnych wymiarach inteligencji. Najsilniej spada inteligencja płynna, rozumowanie abstrakcyjne oraz kompetencje werbalne, słownictwo. Natomiast zdolności przestrzenne, na przykład obracanie obiektów w wyobraźni, wciąż się poprawiają. To sugeruje, że nie mamy do czynienia z prostym spadkiem inteligencji, lecz raczej z przekształceniem profilu poznawczego. Pewnie nie zaskoczę nikogo mówiąc, że naukowcy spierają się co do przyczyn odwróconego Flynna. Większość widzi w tym jednak efekt działania czynników środowiskowych. Po pierwsze, mogliśmy osiągnąć sufit korzyści cywilizacyjnych. Lepsze odżywianie, opieka zdrowotna i edukacja przez dekady podnosiły poziom IQ, ale ich wpływ nie jest nieskończony. Po drugie, zmienia się charakter edukacji. Wskazuje się na obniżenie standardów oraz przesunięcie nacisku z myślenia abstrakcyjnego na umiejętności praktyczne. Po trzecie, ogromną rolę odgrywają media i technologia. Mogą wspierać zdolności przestrzenne, ale jednocześnie osłabiać inne funkcje, zwłaszcza te wymagające skupienia i głębokiego przetwarzania. Kluczowe są też badania norweskie, które pokazują, że spadki IQ zachodzą nawet między rodzeństwem w tej samej rodzinie. To silny argument za tym, że przyczyny są środowiskowe, a nie genetyczne. Hipotezy biologiczne, takie jak hipoteza płodności dysgenicznej, zakładająca, że osoby o niższym IQ mają statystycznie więcej dzieci, czy hipoteza wpływu migracji, nie znajdują potwierdzenia jako główne przyczyny obserwowanych spadków. W efekcie coraz częściej uznaje się, że regres to nie tyle spadek inteligencji ludzkości, ile odbicie przemian w stylu życia i środowiska poznawczego ludzi w krajach rozwiniętych. Żyjemy w świecie krótkich komunikatów, mediów społecznościowych i natychmiastowej gratyfikacji. Coraz rzadziej angażujemy się w długotrwałe, wymagające poznawcze aktywności, takie jak czytanie czy rozwiązywanie złożonych problemów. Można to ująć metaforycznie. Przechodzimy od narracyjnej głębi Władcy Pierścieni do rytmu przeglądania memów. Oba doświadczenia mają swoją wartość, ale angażują zupełnie inne mechanizmy poznawcze. Na koniec, bez paniki. Tak, obserwujemy odwrócony efekt Flynna, ale to nie znaczy, że stajemy się mniej inteligentni. Coraz więcej badań sugeruje, że zmienia się profil naszych zdolności. Być może młodsze pokolenia słabiej radzą sobie z głębokim rozumowaniem i językiem, ale lepiej funkcjonują w środowisku szybkiego przetwarzania informacji i bodźców wizualnych. Kolejne pokolenia są mniej jak klasyczny intelektualista, a bardziej jak użytkownik złożonych systemów cyfrowych. Dla mnie to trochę przykre, bo wolę Wisławę Szymborską od Steve'a Jobsa i profesora Leszka Kołakowskiego od Elona Muska. Ale nie mam trudności z zaakceptowaniem faktu, że moi studenci mogą o tym myśleć inaczej. Historia efektu Flynna to nie jest opowieść o upadku inteligencji, lecz o tym, że ewolucja naszego myślenia przyspieszyła i być może właśnie dlatego coraz trudniej ją uchwycić. Nienachalne zakończenie. Tak mi się skojarzyło. W filmie Leon Zawodowiec psychopatyczny bohater Norman Stanfield w tej roli Gary Oldman słucha Mozarta. Premiera tego dzieła kinematografii odbyła się rok po publikacji badań nad efektem Mozarta. Przypadek? Tekst i nagranie dostępne na stronie bloga www.ekonomiaszczęścia.pl.
1: Autopromocja.
2: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
1: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
3: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to

0: 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
1: Magazyn reporterów Radia Afera.
2: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
1: W każdy poniedziałek o 20. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak... reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

I do tego oczywiście odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe, które związane jest również z tematyką muzyczną, ponieważ chciałbym was zapytać, gdybyście jutro mieli wydać swój debiutancki album muzyczny, pierwsze nagranie, jaki tytuł nosiłby właśnie ten album? Liczymy na maksymalnie kreatywne odpowiedzi wraz z uzasadnieniem, rzecz jasna. Czekamy na odpowiedzi do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.

0: powiedzieć, co tam się działo, w tym sensie, że to Lech cały czas tak naprawdę naciskał, Arka raczej skupiała się na kontrach, no bo ten wynik remisowy, no to raczej było taka ucieczka spod toporka dla drużyny z Gdyni, no ale z tych akcji ofensywnych Lecha nic nie wynikało, przede wszystkim były wrzutki, które były absolutnie nieskuteczne, no i posłuchajmy ponownie golkipera Lecha Poznań, który wspominał również, że Arka dobrze się broniła.
1: No raczej ciężko tu mówić o ofensywie Arki, poza gdzieś tam całymi fragmentami tą ostatnią sytuację na koniec, więc tak, no trzeba oddać naprawdę duży szacunek Arce, bo naprawdę bardzo dobrze się broniła.
2: No i jeżeli widać, no powiedzmy sobie szczerze, różnicę klas pomiędzy zespołem Lecha Poznań, a tutaj zespołu z północy Polski, no trzeba przede wszystkim grać piłką, no dosyć szybko, sprawnie składać te akcje, no i próbować grać z pierwszej piłki, jak chociażby w przypadku tej bramki na 1-1. O tym powiedział też pomocnik Lecha Poznań, Patryk Wolemark, że po prostu jako drużyna graliśmy dzisiaj zbyt wolno.
3: Myślę, że nie wyszliśmy dziś na nasz poziom z poprzednich meczów. To się zdarza. Byliśmy dziś za wolni w rozgrywaniu piłki. Popełnialiśmy proste straty. Mimo wszystko uważam, że mieliśmy szansę, by zwyciężyć.
0: W 85 minucie Lech też w dosyć łatwy sposób stracił piłkę w środku pola i z kontrą 4-3 pognała Arka. No i szczęśliwie dla Lecha z tej kontry nic groźnego nie wyniknęło. No a w końcówce jeszcze dosyć dobrą okazję miał Joker, poznański Joker, czyli Janik Aniero, który w 94 minucie główkował, no ale ponownie piłkę odbił Grobelny. No a w samej końcówce mogło się jeszcze zdarzyć bardzo wiele złego, bo w 96 minucie błąd w obronie Lecha i akcję mieli Arkowcy, ale na linii piłki do bramki stanął Bartosz Mrozek i chwilę później rozbrzmiał już gwizdek kończący ten mecz, więc po spotkaniu Lech Poznań, tutaj dużo się nie zmieniło, Lech jest dalej liderem, 56 punktów na koncie. No i też posłuchajmy jeszcze Patryka Wolemarka, który wspominał o swoich próbach w trakcie tego spotkania, ale też o tym, że defensywa Arki była bardzo szczelna.
3: Wiedzieliśmy już przed meczem, że będą się głęboko bronić. Nie było to łatwe spotkanie. Zresztą w tej lidze nie ma łatwych spotkań. Próbowałem dziś stworzyć parę akcji bramkowych, ale Arka dobrze spisywała się w obronie.
2: No właśnie, już tu wywołałeś tą tabelę do tablicy, więc spójrzmy, jak to wygląda i zatrzymajmy się chwilę czysto matematycznie, bo aktualnie na pierwszym miejscu znajduje się Lech Poznań, który ma tych punktów 56, no ale za nim tak naprawdę są trzy zespoły, które no nadal walczą o to mistrzostwo, czyli Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa, no i Górnik Zabrze, to zespoły, które mają tych punktów 49. No i czysto matematycznie, nie chcę tutaj być jakimś złowieszczem, no ale Lech Poznań może stracić to mistrzostwo, w szczególności, że przed sobą ma grę bodajże z Radomiakiem i grę bodajże
0: z Wisłą
2: Płock, która ten sezon zaczęła no dobrze i w pewnym momencie znajdowała się wysoko w czołówce. Samuel, jak ty myślisz, czy ty to wyliczyłeś już twoje ekspercje?
0: Tak, już mówiłem, że tutaj były wyliczenia prowadzone. Jeszcze warto wspomnieć, że Jagiellonia ma zaległy mecz właśnie z Rakowem.
2: No właśnie.
0: Górnik ma zaległy mecz z Arką. Te mecze zostaną rozegrane w środę. I teraz sytuacja wygląda tak, że w środę Lech sobie nie może zapewnić mistrzostwa, nieważne jakie będą wyniki. Tam będą ewentualnie przy nawet najlepszym układzie będzie brakowało bilansu bramkowego. Będzie ten bilans bramkowy decydował. No jak wiemy, on matematycznie jeszcze nie będzie dawał Lechowi Poznań mistrzostwa. Więc tak naprawdę najlepszy scenariusz to Lech wygrywa po prostu w sobotę w Radomiu i wtedy już mistrzostwo jest zapewnione. No ale też widziałem takie wyliczenia, że nawet jeżeli Lech by nie zdobył żadnego punktu do końca sezonu, to ma 60% na mistrzostwo, ale chyba już lepiej nie kusić losu. Tych punktów i tak już było dosyć dużo roztrwonionych. Tak jak właśnie wspominałem, następny mecz w sobotę w Radomiu z Radomiakiem, godzina 20:15. No i może wtedy to 10. tytuł mistrza Polski Lech Poznań sobie już zdoła zapewnić i w poniedziałek na audycji padnie słynne pejowe: chcesz coś mówić, to mów, mistrz powrócił, ma się zdrów. No ale to zobaczymy za tydzień.
2: A my przejdźmy do świata muzyki, bo przed nami Grizzly Bear i Sleeping Out.

0: rozgrywkę online. No i też właśnie posłuchajmy w ogóle o tym otwarciu trybuny. Piotr Komorowski, rzecznik prasowy Warty Poznań.
1: To jest wielki dzień dla wszystkich kibiców Warty Poznań, bo przypominam, że sympatycy z całej Polski, nie tylko, zrzucili się na tą trybunę. Nowa trybuna powstała tutaj na stadionie obok tej starej, zwiększyła pojemność stadionu do ponad 1700 miejsc.
0: No i w ten sposób zebrano 260 tysięcy złotych z wymaganych 350 tysięcy, choć oczywiście o to, że kibice zebrali taką kwotę, a tą brakującą różnicę pokrył w lutym Mikołaj Powiski, czyli właściciel firmy Mixtol, który tym samym został nowym sponsorem Warty Poznań, ale też pojawił się pewien problem, bo ta trybuna przez moment stała nieotwarta, a to dlatego, że Warta Poznań musiała zgłosić mecz jako imprezę masową na ogródku.
1: Trybuna, mimo że już tutaj stała, to była jeszcze na poprzednie mecze zamknięta. Organizacja imprezy masowej jest wtedy, kiedy jest więcej osób niż 1000. To jest pierwszy raz, kiedy jest taka sytuacja na tym naszym odświeżonym ogródku. Musieliśmy pokazać, że jesteśmy gotowi, że organizacyjnie jesteśmy w stanie to dźwignąć. To się wydarzyło. Dostaliśmy wszystkie pozwolenia, które są niezbędne.
0: No i tak wspomniałem, trybuna przyjęła nazwę Zielonej Trybuny. Ma 856 miejsc, czyli ponad 130 więcej niż tak naprawdę pierwotnie zakładano. 5 sektorów, 4 wejścia, no a sama trybuna jest też wysoka na 10 rzędów. I też rzecznik prasowy Warty Poznań wypowiedział się o dalszych planach rozbudowy stadionu.
1: Po sezonie rusza przede wszystkim przebudowa płyty boiska. Potrzebny jest nowy system podgrzewania murawy. Jeżeli również awansujemy do pierwszej ligi, to jest dalsze powiększenie trybun. Rozmowy na ten temat toczą się z miastem, bo przypomnijmy, że jesteśmy na terenie miejskim.
0: Zanim przejdziemy do tej sytuacji w tabeli, no to trzeba sobie jeszcze przybliżyć, jak to spotkanie wyglądało. No tak jak wspomniałem, wynik 0-0 z Sandecją Nowy Sącz. Taki niedosyt można czuć po tym spotkaniu, no bo Warta oczywiście jest tą drugą siłą ligi, a Sandecja Nowy Sącz chciałaby wbić się do tej fazy play-off, do tego grona czterech zespołów, które w tej fazie play-off będą później na koniec maja, przełomie czerwca pewnie rywalizować o awans do tej pierwszej ligi. No ale początek meczu przebiegał tak naprawdę z wyraźnym wskazaniem na przyjezdnych. To oni kreowali akcję przez posiadanie piłki i szukanie sobie przestrzeni przed polem karnym. Warciarze oddawali również dużo strzałów, przy których wysilać się musiał Leo Przybylak.
2: No właśnie, minęło pół godziny gry, a tempo meczu, no powiedzmy sobie szczerze, było adekwatne do pory dnia, no czyli słoneczne, popołudniowe, przy drodze dębińskiej, mijało spokojnie, bez zwrotów akcji. Warta przejęła inicjatywę, lecz brakowało jej wyraźnie ostatniego podania, które zakończyłoby to wisienką na torcie, czyli bramką. Coraz częściej sprawiali zagrożenie pod bramką rywala, ale bez tej finalizacji, bez tej wisienki na torcie. Na boisku nie było fajerwerków, do przerwy utrzymał się wynik 0-0, ale jak tutaj mówił Kamil Kumoch, kapitan i pomocnik Warty Poznań, obraz meczu działał na ich korzyść.
3: Mierzyliśmy się dzisiaj z dobrym przeciwnikiem, który ma dużo jakości. Mówiąc szczerze, po prostu zepchnęli nas do tej obrony, ale my w tej obronie czujemy się bardzo dobrze. Wręcz mogę powiedzieć, że czasem lubimy w niej pocierpieć, żeby później sobie stworzyć miejsce do szybszego ataku i do tego dążyliśmy.
2: No i zmasowane ataki Warty Poznań przypadły na 60. minutę. Wiele z nich przeprowadzonych lewą stroną przez Marcela Stefaniaka coraz bardziej przybliżało gospodarzy do zdobycia gola i kilkukrotnie kotłowało się na przedpolu Sandencji, jednak podopieczni trenera Rafała Smalca skutecznie bronili swojej bramki. Kilka minut później Kacper Richter stanął przed dogodną sytuacją do zdobycia bramki, jednak strzelił, niestety, jak to trzeba powiedzieć, bardzo niecelnie. Kacper Szymanek opowiedział o tym, jaka była według niego najlepsza szansa na zdobycie bramki.
4: Gdy minąłem już bramkarza, tutaj też popełniłem lekki błąd, powinienem mocniej uderzyć piłkę, ale też się skupiłem na tym, żeby nie popełnić błędu i kopnąć po prostu w bramkę. Obrońca to przeciął i niestety nie wyszło.
2: Proszę.
0: Wspomniał on również, jakie wskazówki przy wejściu na murawę otrzymał od trenera dla rozruszania ofensywy.
4: Trener powiedział mi, żebym był najlepszą wersją siebie i robił to, co potrafię najlepiej, czyli dużo do przodu, pojedynki wygrywać, i to się przełożyło na sytuacje, które miałem. Niestety ich nie wykorzystałem, ale też taka jest piłka.
2: No właśnie, bo Kacper Szymanek zameldował się tutaj w drugiej połowie, w 83 za minucie. Zawodnik wypożyczony z Motoru Lublin stanął w oko z bramkarzem Sandensi na 5. metrze, tak jak wcześniej tutaj wspominał w swojej wypowiedzi. Jednak jego strzał w przeciwległą stronę bramki, no minimalnie minął słupek, no i chwilę później ten sam zawodnik miał jeszcze lepszą sytuację, gdy biegł na wprost bramki, już minął golkipera, no ale podjął złą decyzję przy strzale na pustą bramkę. No takie rzeczy niestety się zdarzają. Wynik 0-0 utrzymywał się do końcowego gwizdka, a z podziału punktów no nikt nie był zadowolony. Warta Poznań wciąż utrzymuje drugie miejsce w tabeli, premiowane bezpośrednim awansem do pierwszej ligi, no ale ma tylko 2 punkty przewagi nad Olimpią Grudziądz na trzecim miejscem. Na trzy kolejki przed końcem ligi, wszystko w nogach podobiecznych Macieja Tokarczaka. Następne spotkanie odbędzie się w niedzielę na wyjeździe z KKS-em Kalisz.
0: No, już zamykając temat tych przyszłych derbów Wielkopolski, ostatnio też swój mecz rozegrały Lechitki. Lech Poznań UAM zmierzył się z UKS-em SMS Łódź w 20. kolejce Ekstraligi Kobiet. Końcówka sezonu, podopieczne analizując już to utrzymanie w tym debiutanckim sezonie na poziomie Ekstraligi mają zapewnione, no ale apetyt oczywiście rośnie w miarę jedzenia. W przypadku tego spotkania się nie udało. W 25. minucie dla Poznania bramkę zdobyła Oliwia Związek. No i nie udało się wrzucić tej drugiej bramki, albo też później pójść za ciosem nawet tej trzeciej, żeby zapewnić sobie zwycięstwo w tym spotkaniu. W 63. minucie za sprawą Gabrieli Fessinger rywalki odpowiedziały i właśnie tym remisem 1-1 spotkanie się zakończyło, a Lech Poznań UM znajduje się obecnie na 8. lokacie z 23 punktami na koncie. No i tak wspominałem, 13 punktów zaliczki nad strefą spadkową, więc utrzymanie już zapewnione, a następne spotkanie podopieczne Alicji Zając rozegrają dopiero 20 maja, wtedy zaległe starcie z 4. kolejki z GKS-em Katowice, czyli z tak naprawdę 4. drużyną ligi, jedną z największych sił na poziomie Ekstraligi w piłce kobiet. My za momencik do Was wracamy. Żużel.

0: Cieszy się, że wreszcie pojechał na miarę oczekiwań.
1: Mi też o to chodziło gdzieś na początku sezonu, żeby nie walczyć tylko z juniorami, ale gdzieś ze seniorami, żeby po prostu jak komuś się noga powinie w danym meczu, żeby trochę wspomóc tą drużynę i żeby wygrywać te mecze. I myślę, że już jesteśmy na dobrej drodze, żeby te mecze szły po naszej stronie.
0: A Jacek Kannenberg dodaje, że zafunkcjonowało to, czego brakowało w poprzednich meczach wyjazdowych. Ryan Douglas nareszcie miał wsparcie reszty drużyny.
2: Kantek pojechał świetne zawody Ryana, no to tak nawet już głupio teraz też chwalić, no bo jedzie kolejny mecz bardzo dobrze, natomiast bardzo dużo dzisiaj pomógł nam Antek. Też jak gdyby takimi zawodnikami bardzo kluczowymi i bardzo ważnymi, no to byli i Kacper, i Dimi, a nawet mówię, no Bartka, biegi też Nilsa.
0: A wygrana pozwoliła Skorpionom awansować na trzecie miejsce w tabeli drugiej Ekstraligi, choć ten stan wcale nie musi je utrzymać. W ten weekend odjechane zostały tylko 2 z 4 meczów piątej kolejki, a wśród zespołów, które mają jeszcze do zaliczenia swoje spotkania, są na przykład 4 w tym momencie Wilki i Krosno, i to właśnie one będą najbliższym rywalem PSŻ. Tu starcie w mieście szkła zaplanowane zostało na 24 maja i to na tyle z informacji ze świata żużlu. Za momencik Szczypiorniak.

0: 21 do 27 na niekorzyść, no i 22 do 30. W 58 minucie meczu na wysilaczu widniał wynik 32 do 24 na korzyść zespołu z Gorzowa. Ostateczny rezultat przypieczętował ponownie Stachowiak na kilkanaście sekund przed wybrzmieniem syreny końcowej, no i ustanowił się wynik tego spotkania 32 do 25 na korzyść zespołu z Gorzowa.
1: No, sytuacja w tabeli w przypadku Grunwaldu, no bo to oczywiście był ostatni mecz sezonu i te rozgrywki dla podopiecznych trenera Turza się już zakończyły. Oni w tym drugim już swoim sezonie na poziomie Ligi Centralnej zajęli piąte miejsce 46 punktami. Pierwsze miejsce, triumf i awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w tym roku dla Śląska Wrocław, a z ligi spadły zespoły Anilany Łódź, Gwardii Koszalin i UW Warszawa. Ale to też nie koniec. Chcielibyśmy tutaj też ten sezon podsumować, ale najpierw posłuchajmy golkipera zespołu WKS-u, który też pokusił się o takie wspomnienia całego sezonu.
2: My jako zawodnicy, trenerzy chcemy coraz więcej, chcemy się piąć w górę, chcemy, żeby ten zespół, ten klub zaznaczył się na mapie Polski i mam nadzieję, że na pewno jeszcze będzie bardzo głośno o Grunwaldzie.
0: No i tak można tak naprawdę podsumować cały sezon Grunwaldu. Walczyli, no ale jednak nie wywalczyli tego awansu do Superligi tutaj. Pamiętajmy, że to jest proces, to nie jest maraton. No i trzeba tą drużynę na pewno, no może trochę dokręcić, parę transferów zrobić. No i w ogólnym rezultacie, no trzeba powiedzieć, przynajmniej z mojej perspektywy, no że sezonu nie można zaliczyć do nieudanych. Nie wiem, Samuel, jak ty myślisz?
1: Ja myślę, że patrząc na to, że to dopiero ich drugi sezon i cały czas widać tą tendencję wzrostową, to rzeczywiście jest to dobry prognostyk. Na podsumowanie sezonu trener WKS-u Grunwald, Michał Tusz, wspominał również, że zespół będzie się dalej rozwijał.
3: Sezon pokazał, że ciężka praca popłaca. W przygotowaniach skład się na pewno trochę zmieni do tego, co jest teraz i na pewno podejdziemy jeszcze z większymi chęciami po tym odpoczynku. Wrócą na pewno zawodnicy kontuzjowani, którzy nas jeszcze mocniej wesprą tutaj w tych spotkaniach i mam nadzieję, że tego, co oczekuje zarząd, kibice, sponsorzy, będziemy po prostu grali jeszcze lepiej.
0: No i zostawiamy już Czupiorniaka. My za chwilę przeniesiemy się do biegu, który uskrzydla i goni was Adam Małysz, ale u nas w Poznaniu nie zapowiada się, że zobacz, w tym radiu gra fajna muzyka, tylko u nas w Poznaniu mówi się, tej, Griatko, gra fajną muza.

0: decyduje różnica bramek Pomorzanin Toruń i WKS Grunwald po 20 na oczek i na szóstej lokacie AZS AWF z 16 punktami, więc ta sytuacja jest wciąż otwarta. Wszystko tak naprawdę może się wydarzyć. Jeszcze trzy kolejki przed nami do końca się zdaje i najbliższa zostanie rozegrana 16 maja. Będzie to 12 już kolejka. No i tutaj czekają nas następujące mecze o godzinie 16. Politechnika zmierzy się na wyjeździe z Pomorzaninem Toruń. O 16 również domowe starcie rozegra Grunwald Poznań w derbach z AZS-em AWF Poznań. O 18 Warte Poznań czeka wyjazd i starcie z liderem, z Siemianowiczanką. Może tutaj właśnie wyłoni się nowy lider rozgrywek Superligi. No i uzupełniając, LKS Rogowo zmierzy się ze Stellą Gniezno również o godzinie 18.
1: No i tak, my dobiega końca, niestety dobiega końca godzina dla sportu w eterze. Musimy się pożegnać. Za konsoletą była Marcelina Mikołajczyk, której bardzo serdecznie dziękujemy, oraz Mateusz Szlas, któremu bardzo serdecznie dziękujemy. No i już widzimy, jak Mateusz trzyma kciuki za pewną poznańską drużynę, która może zdobyć Mistrzostwo Polski po raz kolejny.
0: Dziesiąty,
1: tak. A przy mikrofonach byli wpuszczeni w kanał ludzie, którzy na Polsce piłce i nie tylko trochę zębów zjedli, czyli Samuel Kimmel.
0: Do usłyszenia.
1: Tak, oraz Edwin Edziu Przybylak. Ja również mówię do usłyszenia, nie do zobaczenia, ale teraz przed nami trochę dobrej muzyki, chociażby sam na sam. Cześć!

0: inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera!
1: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
2: Autopromocja.
3: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
4: Poniedziałek, godzina 21. Now kick this one here for me and my
5: team. Afera!
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty.

0: Dzień dobry, jest już 19.07, zaczynamy nasz cotygodniowy poniedziałkowy aferytm. Przed chwilą usłyszeliśmy najnowszy singiel Boards of Canada. Jak podoba ci się ten kawałek, Olga?
1: No, ja go wybrałam, więc mi się bardzo podoba.
0: Ale może jeszcze o tym, co dzisiaj się tutaj będzie działo. Audycję realizuje Szymon Dopierała, za sterami Olga Kruszka i Arek Gaducewicz. Przed chwilą usłyszeliśmy Boards of Canada z ich dobrze zapowiadającej się płyty, która już chyba pod koniec maja się ukaże. A zaraz czeka nas wywiad z nietuzinkowym artystą Dildo Bagginsem. Ale najpierw jeden z utworów, który pochodzi z płyty, który notabene był naszą płytą tygodnia w ubiegłym tygodniu, czyli Ja jestem poniedziałek.

Słuchaliśmy Dildo Bagginsa z utworem Ja jestem poniedziałek. A teraz przejdziemy do konkursu. Jest to konkurs SMS na koncert Jarbo, który odbędzie się we wtorek 12 maja w Blue Note. SMS-y należy wysyłać na numer 7148, dodać słowo prefiks afera, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS-a to złoty 23 plus VAT. A nagrodą jest oczywiście wyjściówka pojedyncza, ale dwa razy. No i tak, no i czekamy na wasze SMS-y, a teraz przejdziemy sobie jeszcze do płyty tygodnia.

Naszą płytą tygodnia jest Szymon Norkowski z epką Kiedyś było lepiej. Jest to alternatywno-rockowa opowieść o kryzysie dojrzewania i momencie przejścia z bycia nastolatkiem do dorosłości. Muzycznie projekt łączy energię alternatywnego rocka i indie rocka z elementami rapowanej ekspresji wokalnej. Dynamiczne gitary, emocjonalne wokale i surowa energia budują klimat napięcia między nostalgią za przeszłością, a próbą odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Tracklista prowadzi słuchacza przez kolejne emocje: bunt, na przykład w utworze Krzycz, poczucie wyobcowania w obcym, ucieczkę w samotność, w domu nikogo nie ma, aż do momentu refleksji. No i my teraz sobie posłuchamy finałowego, najważniejszego utworu, czyli Stare dobre czasy są teraz. No i co? No i lecimy.

I za ciasny jest kołnierz starej bluzy, co pamięta pierwszy kiss i pierwszy papieros, ten kuszący dym. I sekundę po tym, jak się dusiłem nim, pierwszy raz łamane serce i urwany film. Dziękuję, pokazałem.

0: to jakoś tak po prostu wrzucałem je do folderu złodziej. A takie bardziej balansujące, wiesz, takie, gdzie jest większy flow, to po prostu do pijaka.
1: A, czyli te foldery tak wszystko... już od początku nasuwały pewien klimat.
0: Tak, i to wszystko, wiesz, w pewnym momencie tak się... Ja też czekam z nazwą płyty do samego końca, bo z reguły jest tak, że to się pojawia, tak? I to nie jest tak, że jestem w stanie sobie coś fajnego wymyśleć. O, no, dzisiaj myślę na temat płyt. Nie, po prostu w pewnym momencie gwiazdy się układają w pewien sposób i wszystko się łączy. I dlatego, wiesz, ten wielowymiarowy tytuł po prostu pasuje pod każdym względem.
1: Mm-hmm. Skoro mówisz, że rok temu o tej porze pisałeś płytę, no to masz dobre tempo. Skoro, no, ile trwał ten proces w takim razie? Z pół roku? Znaczy, zanim to wszystko złożyłeś, wydałeś?
0: Pracujemy też w studio, pracujemy tak, tak powiem, tak produkcyjnie, tak staramy się raz w tygodniu. Poza tym, że ja piszę piosenki, to staramy się pracować w studio taki raz w jeden tydzień na miesiąc, można powiedzieć, tak? Więc płyta była gotowa w grudniu, tak naprawdę. Oczywiście to jest też fajne. To już pierwszy singiel poszedł w świat w czerwcu. Czyli jak zacząłem pracować w zeszłym roku właśnie w maju, to już w czerwcu był pierwszy singiel. I tak po prostu, wiesz, w miarę tego, jak kawałki się pojawiały, to częstowałem świat tymi utworami. Ale to prawda, to szybko akurat się udało i bardzo się z tego cieszę, bo dzięki temu się tą płytą jeszcze nie przejadłem. Mhm. Bo z reguły było tak, wiesz, a jeszcze wiele lat temu, kiedy, wiesz, robiło się całą płytę i dopiero puszczało się w świat bez żadnego singla, no to wiesz, okazywało się, że to było półtorej roku od czasu, kiedy zrobiłeś płytę, kiedy ją, a później kiedy zrobiłeś release, to w ogóle już nie pamiętałeś, o czym śpiewałeś. No. Tak, tak tutaj w tych realiach bardziej mi się to podoba.
1: No ale nie ma się co dziwić, w końcu to jest twoja trzecia płyta, więc no nabrałeś na pewno dużej wprawy w studiu, a jakbyś miał powiedzieć naszym słuchaczom, czym właśnie wyróżnia się Pijak i Złodziej w twojej dyskografii na tle dwóch pozostałych krążków?
0: Mm-hmm. No jest tak, wiesz, pierwsza płyta dla wszystkich dziewczyn, nie dla wszystkich chłopców, to była płyta, to jest płyta z 2021 roku, wiesz, i ona powstała w czasie pandemii. I to była płyta po prostu piosenek, których nikt nie chciał. Ja postanowiłem, w związku z tym, ja i tak je wydam. Wiesz, wymyślę sobie jak najgorszą nazwę, żeby nikt tego w radiu nie puścił. Biorę temu człowiekowi, tej postaci torbę na twarz i zobaczymy, co się stanie. No i wiesz, i ku mojej zgrozie to się stało, że zaczęli ludzie tego słuchać, tak? Więc pierwsza płyta to były piosenki, które absolutnie nie były, wiesz, tworzone po to, żeby je jakoś tak, wiesz, koncertowo ogrywać, prawda, żeby bez takich żadnych kalkulacji. I kiedy Dildo Baggins zaczął grać koncerty w tej papierowej masce, bo takie były potrzeby, to ja zwróciłem uwagę, że właśnie że te piosenki chciałoby się, wiesz, czegoś bardziej dynamicznego. Mhm. Czyli ta pierwsza płyta była tak nie za bardzo dynamiczna. Później płyta Samozadowolenie. Starałem się, żeby właśnie było więcej gitar i żeby na koncercie po prostu te piosenki były bardziej, tak powiem, dynamiczne, żeby cała ta dynamika koncertu była taka interakcja, żeby była nie było takiej intymności, ale również czar. I Pijak i Złodziej to jakby jest kompilacja tych dwóch płyt, czyli pojawiają się te piosenki, które są bardziej takie melancholijne, ale i pojawia się taki już konkretny czar, który jakby na Samozadowoleniu się zaczął, ale teraz tak naprawdę jest go coraz więcej. I wydaje mi się, że w tym kierunku Dildo Baggins szedł będzie.
1: Aha, czyli...
0: Czyli jakby jest to takie połączenie tych dwóch płyt, tak?
1: Czyli tutaj kreuje nam się najbardziej kompletna wizja Dilda, tak?
0: Tak jest, tak mi się wydaje, wydaje mi się, że z każdą płytą, u każdego artysty tak jest, że ostatnia płyta wydaje się, wiesz, tą najbardziej wiesz, autentyczną i wersją. Zobaczymy, co będzie dalej, ale dzisiaj to jest prawda.
1: A skoro mówimy już o tym kierunku, w którym Dildo Baggins podąża, no to nie mogę nie wspomnieć o tym, że wyznaczyłeś niejako datę końca, zanim na dobre zacząłeś z tym projektem. I właśnie co w sytuacji, kiedy tak jak mówisz, projekt rozwija się koncertowo, gracie koncerty z całym składem. Czy będzie to po prostu kontynuowane? Czy Dildo będzie musiał zmartwychwstać? Czy będzie opowieść tam i z powrotem w 2029 i koniec kariery?
0: No także jak wspominałem, ten początek był właśnie taki, że nie zakładałem niczego, więc od razu uśmierciłem Dilda. Czyli było mu dane tylko 9 lat. No już teraz zostały mu tylko tak naprawdę...
1: Zostało mu niewiele.
0: No, niewiele. Wiesz, ale to jakiś cel był za tym, nie? Ja też tak mówiłem sobie na wprost, że znając datę swojej śmierci, Dildo po prostu nie ma czasu na to, żeby ten czas tracić i żeby po prostu robił jak najwięcej. I to było jakby, wiesz... To nie miało być smutne, to miało być właśnie pokrzypujące, żeby po prostu
1: motywować.
0: Dokładnie.
1: W końcu, no, jak mamy ograniczony czas, no to nie możemy sobie mówić całe życie, że a jeszcze przecież całe życie.
0: Dokładnie, jeszcze będę miał czas na to. Nie, właśnie nie ma, co nie? Potem i tam to zrobię, no nie ma czegoś takiego. Jeśli to jest też bardzo fajne, to takie elementy właśnie takie quasi psychologiczne, quasi filozoficzne, bardzo, bardzo, bardzo tutaj do Dilda pasują. Jak w sumie pasuje wszystko do człowieka z torbą papierową na głowie. I tutaj, ale jak będzie? Posłuchaj, na razie staram się utrzymywać to, bo chcę być lojalny wobec siebie i słów, które zostały rzucone na wiatr, można powiedzieć. Ale można powiedzieć, że wiesz, kilka zmartwychwstań w historii tego świata było i nie wiadomo. Może być jakaś era pozagrobowa Dildo Bagginsa. Zobaczymy. Na razie utrzymuję, że Dildo zginie tak, jak mu zostało powiedziane, czyli 13 grudnia 2029 roku. Także spieszcie się kochać tego artystę.
1: Oj tak, spieszcie się go kochać i śpieszcie na jego koncerty, no bo czas jest policzony, a... Czy masz jakieś koncerty na horyzoncie
0: bilety. Wiesz, w ogóle jest już, wiesz, odnośnie koncertów, wyobraź sobie tą ostatnią pogrzebową trasę koncertową za życia Dildo. To będzie naprawdę, jeśli dalej się tak będzie rozwijało, to ostatnia trasa.
1: To będzie sold out.
0: Będzie naprawdę, prawdziwie tak jak skorpionsi robią 20 pogrzebów. Dildo będzie miał jedno po prostu.
1: Tak, raz, a porządnie. No ale cóż, jeszcze nigdy nie umarłeś, cytując klasyka.
0: Jeszcze nie.
1: Także gdzie będzie można cię zobaczyć w najbliższym czasie koncertowo?
0: Będziemy ruszać z trasą we wrześniu, a właściwie to pod koniec września. Tam dogrywane są teraz wszystkie terminy, bo akurat teraz piszemy znowu płytę, znaczy piszę. Także,
1: kolejna, ale macie tempo.
0: Coraz mniej. Także marzy mi się Pijak i Złodziej 2. Wiesz, w takiej wersji właśnie, żeby na winylu później powstała jedna i druga część i jedna płyta czarna byłaby na przykład Pijak, a druga biała Złodziej. W sensie, że piosenki z Pijaka i Złodzieja, no, to marzy mi się coś takiego. Nie wiem, może wyjdzie. Także na razie jestem skoncentrowany na tym, no ale dogrywamy trasę koncertową, także na jesieni na pewno Dildo zawita do waszego miasta i będziemy świętować tą płytę.
1: O, świetnie. Nie możemy się zatem doczekać koncertu w Poznaniu, który kiedyś na pewno będzie i oby były tam też dwupłytowe wydania winyla Pijak i Złodziej i Pijak i Złodziej Dnia. Dwa, przepraszam. Tego,
0: tak jest.
1: Tego się trzymajmy i dziękuję ci bardzo, Dildo, za rozmowę i
0: ja
1: widzimy się jeszcze w tym życiu.
0: Oby. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich. Nie martwcie się, kochajcie poniedziałki. To mówię ja, Dildo Baggins. Pa.

latach, Midwest Emo, czy właśnie Mafroka. I sama płyta, o dziwo, jest czymś nowym, przynajmniej moim zdaniem, dla tego zespołu. Na pewno nie próbuje niczego udowodnić, a raczej odkrywa dalej swoje brzmienie, no, które wszyscy fani gatunku kochają. A skoro jesteśmy już przy Mafroku, no to muszę powiedzieć, że widziałem spadkobierców niejako tego dziedzictwa American Football na żywo w piątek na koncercie w Poznaniu. I mówię tutaj o zespole For Example John, który zresztą gościł na wywiadzie u nas w studio w sobotę. Ta kapela z Łodzi, która no, gra czystego mafroka, chyba nie wiem, czy nie najczystszego mafroka w Polsce, jeśli można tak powiedzieć. Wydali oni wydawnictwo Failed as a Friend i koncert ten był premierą tego nowego albumu. No, ja byłem zachwycony. To była moja pierwsza styczność z tą kapelą i naprawdę zmiotła mnie nie tylko ich prawdziwość i autentyczność na scenie, no ale ta nieposkromiona mafowa kreatywność. Posłuchajmy więc jednego z utworów z tej nowej płyty, No Chance to Repay.

To był utwór No Chance to Repay z albumu Fail as a Friend od For Example John. A teraz przejdziemy sobie do najnowszego singla od The Last Dinner Party, który wyszedł w ten piątek, czyli Big Dog. Ten utwór od dawna zajmuje ważne miejsce w koncertowym repertuarze zespołu. Pojawił się w nim jeszcze przed premierą debiutanckiego Prelude to Ecstasy, jednak dopiero teraz doczekał się oficjalnego wydania wersji studyjnej, a my posłuchamy sobie teraz wersji właśnie koncertowej Big Dog.

Słuchaliśmy najnowszego singla od The Last Dinner Party, czyli Big Dog. Tak jak mówi basistka, tematyka utworu została spleciona z cytatami z Biblii, podważającymi narzucane kobietom przekazy dotyczące bezpieczeństwa. Poezja i performance we wszystkich formach zawsze były dla nas inspiracją, dlatego spoken word z improwizowanym akompaniamentem wydał się naturalnym rozwinięciem naszej twórczości. Nie wiem jak do was, ale dla mnie to jest bardzo... bardzo dobra piosenka. A teraz przejdziemy sobie do nowego singla od zespołu Melt. No i też niedługo możemy od nich doczekać się nowego albumu. Posłuchajmy In Good Time.

Słuchaliśmy piątkowego wydania od zespołu Melt in Good Time, a teraz przypominam o konkursie na koncert Yarbow, który odbędzie się we wtorek 12 maja w Blue Note. SMS-y należy wysyłać na numer 7148, dodać słowo prefiks afera, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego ta wejściówka powinna iść właśnie do was. Do wygrania dwie wejściówki pojedyncze. Koszt wysłania SMS-a to złoty przenik 23 plus VAT. No i czekamy na wasze SMS-y. A teraz najnowszy single od Vegan, There's Something Here For Us Both.

0: To był Wegin z utworem There's Something Here for Us Both.
1: A teraz kolejna gorąca premiera, bo w ubiegły piątek wyszedł najnowszy album takiej kanadyjskiej supergrupy Broken Social Scene, no, która jest bardzo znacząca na scenie takiego indie rocka wczesnych lat 2000. Płyta ta nazywa się Remember the Humans i utwór, który na dzisiaj wybraliśmy, Only the Good I Keep. Hey.

0: Only the Good I Keep z nowego albumu Broken Social Scene. Bardzo dużo dobrej nowej muzyki dzisiaj wybrzmiało. Chciałoby się zmieścić jeszcze trochę tytułów, ale to nie uciecze i wrócimy do was z nimi na pewno za tydzień. I dziękujemy wam bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Audycję realizował Szymon Dopierała, a przed mikrofonami
1: Olga Kruszka
0: i Arek Gaducewicz, a zakończymy sobie podznańskim podwórkiem, na którym komuś został skradziony rower i napisano o tym piosenkę. Wyjdzie w praniu.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie,
3: czyli pierwsze rodeo w eterze Jarka
2: i Marcina z zespołu Audiofils.
3: Poniedziałek, godzina 22.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
4: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
5: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
1: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
6: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
1: Magazyn reporterów Radia Afera.
7: Mamy też takich ludzi, którzy na terenie.

0: że one mają bardzo dużo losowości w sobie i to jest duży problem. Też bardzo długo się czeka na wyniki, to jest na pewno nie w porządku. Są różne inne egzaminy w innych państwach, na przykład nie wiem, SAT w Stanach chociażby, które podają te wyniki po 2 tygodniach, dużo szybciej. My tu musimy czekać bardzo długo. Jest też bardzo dużo nieprawidłowości, bardzo dużo odwołań. Także myślę, że to nie jest najlepsza formuła, ale żeby to zmienić, to by był potrzebny jakiś społeczny konsensus, którego no chyba nie ma na chwilę obecną, więc prawdopodobnie jeszcze parę lat przynajmniej musimy pozostać przy obecnej formule, tak mi się wydaje.
1: I dodaję.
0: Myślę, że Polski też ma duży element osobowości. O ile pierwsze pytania są jawne, to jest jak w porządku, bo jest jakaś pula, każdy losuje, wiadomo, czego się spodziewać. Te drugie pytanie jest niejawne i to jest ogromna losowość, gdyż są różne typy tych pytań, przez językowe, po znajomość jakichś, na przykład wierszy, opracowanie tego przez jakieś obrazy do interpretacji, więc one są tak różne, te egzaminy, że jest to na pewno bardzo niesprawiedliwy system, więc też myślę, że ja bym raczej odchodził od tych matur. Co do angielskiego myślę, że to jest w porządku, bo on po prostu sprawdza generalne kompetencje i znajomości językowe, więc myślę, że tutaj na takim poziomie niskim, myślę, że spokojnie poziom B1, B2 wystarczy, żeby bardzo dobrze zdać tę maturę.
1: Adam Szabelski z kolei nie jest przekonany do obowiązkowej matury z matematyki.
2: Nie wiem, czy tak naprawdę przymuszanie ludzi do pisania z matematyki matury ma sens, bo ktoś, kto nie chce iść na politechnikę, to i tak to z tego, że został zmuszony do napisania matury, to nie zadziała. Zresztą tak, z tego co pamiętam, inicjatorzy, którzy chcieli wprowadzenie matematyki obowiązkowej, no chcieli, żeby więcej ludzi szło na tutaj różnego rodzaju studia właśnie techniczne, które gdzieś tam w gospodarce są potrzebne. Natomiast no, to nie spowodowało, że nagle mamy, nie wiem, odpływ ludzi, którzy studiują jakieś prawo czy jakieś tam humanistyczne kierunki, że nagle oni porzucili te kierunki i poszli tutaj studiować, nie wiem, robotykę.
1: Dla magazynu reporterów Radia Afera, Marcel Kujawa.
3: I czas na pierwszą rozmowę w magazynie reporterów. Mamy 13 minut po godzinie 20. Moim i waszym gościem jest pan wielkopolski wicekurator oświaty, pan Wojciech Schulz. Dzień dobry, dobry wieczór, panie Wojciechu. Czy się słyszymy?
4: Dobry wieczór, witam serdecznie, tak, słyszymy się.
3: Dobry wieczór. Właśnie, najpierw jednak zaczniemy rozmowę, mimo że będziemy rozmawiać również o maturach, to o likwidacji placówek w Wielkopolsce. Na początek chciałbym zapytać o dynamikę zamykania tych placówek, bo z danych wynika drastyczne przyspieszenie. W 2024 roku zlikwidowano w Wielkopolsce 7 szkół, rok później już wpłynęły 22 wnioski, a w obecnym zamyka się kolejne 24. Analizy demograficzne, kuratorium, jeżeli takie analizy przeprowadza, wskazują, że ten poziom około 20 likwidacji rocznie to jest taki szczytowy moment kryzysu, czy będzie jeszcze więcej likwidacji w poprzednich latach, jak pan uważa, panie kuratorze?
4: To znaczy powiem tak, nie przeprowadzamy analiz statystycznych, natomiast odnosząc się rzeczywiście do ilości, które pan redaktor podał, mogę opierać się na danych z tego i poprzedniego roku, z uwagi na fakt, że przez ten czas Wydział Nauczycieli i Szkół, który rozpatruje kwestię likwidacji, podlega mojej opiece. I to jest rzeczywiście tak, że w bieżącym roku szkolnym 2025-2026 wpłynęło do kuratorium oświaty w sumie 29 wniosków o likwidację placówki oświatowej. Jeśli chodzi o obszar działania Wydziału Nadzoru Pedagogicznego tutaj na terenie Poznania i podległych pod Wydział Nadzoru Pedagogicznego powiatów, to w tym roku jest tych wniosków 8. Z kolei jeśli chodzi o rok poprzedni, 2024-2025, na tym obszarze wnioski były 3. Do tego mamy 4 delegatury. Delegaturę w Kaliszu i w tym roku mamy 3 wnioski z rejonu działania delegatury kaliskiej. W minionym roku szkolnym tych wniosków było 11. Jeśli chodzi o delegaturę w Koninie, w tym roku szkolnym mamy wniosków 6, a w minionym roku było ich 8. Przenosząc się dalej na obszar działania delegatury w Lesznie, obecnie mamy 9 wniosków i tyleż samo wniosków było w roku poprzednim. Z kolei ostatni obszar, czyli podlegający pod zakres funkcjonowania delegatury w PIL-e, w roku szkolnym 2025-2026 mamy 3 wnioski. W minionym roku nie było z tamtego obszaru wcale wniosków o likwidację. I teraz jeśli chodzi o dynamikę, to podsumowując te dane ilościowe, w roku szkolnym 2024-2025 wpłynęło 31 wniosków o likwidację do kuratorium, a w tym roku szkolnym mamy ich 29. Każdy wniosek rozpatrywany jest oczywiście jednostkowo, indywidualnie, no i wtedy jest wydawana opinia bądź pozytywna, bądź negatywna. Opinia pozytywna oznacza, że Kuratorium Oświaty przychyla się do wniosku organu prowadzącego szkołę o likwidację danej placówki. Z kolei opinia negatywna jest opinią pozytywną dla danej placówki i tegoż środowiska lokalnego, gdyż wtedy kuratorium jakby odrzuca zamiar organu prowadzącego szkołę.
3: Mówimy tutaj o...
4: Teraz...
3: Tak?
4: Tak? Proszę.
3: Mówimy tutaj o zamknięciach blisko 50 szkół w zaledwie 3 lata. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o zwolnienia pedagogów w Wielkopolsce? Jaki procent z nich jest wchłaniany przez inne placówki, mówiąc kolokwialnie, z powodu naturalnych wakatów, a tak naprawdę ilu jest zwalnianych ze swojego stanowiska?
4: I tutaj znowuż, jeśli chodzi o dokładne dane statystyczne, nie potrafię tego przytoczyć, ponieważ takich badań nie prowadzimy. Natomiast mogę jakby wyjaśnić, na czym cała procedura polega, ponieważ jest ona bardzo precyzyjnie określona w artykule 89 ustawy Prawo oświatowe, gdzie przede wszystkim mówimy o tym, by organ prowadzący szkołę zamierzający przystąpić do likwidacji placówki przede wszystkim zapewnił wszystkim uczniom możliwość kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. I to też bezpośrednio przekłada się na sytuację kadry pedagogicznej. To nie jest do końca tak, że w przypadku likwidowanej placówki, a wszyscy zatrudnieni pracownicy pedagogiczni czy niepedagogiczni z automatu tracą pracę.
3: Czyli są oni przenoszeni, czy jak to wygląda właśnie?
4: Już wyjaśniam. Dobrze. Właśnie. I tutaj właśnie wchodzi cała ta procedura, którą przywołałem, wynikająca z artykułu 89 i rola kuratorium oświaty. Dlatego, że przede wszystkim kuratorium oświaty ma obowiązek zbadania takiego wniosku pod kątem zgodności formalno-prawnej, czy wszystko zostało zachowane tak, jak przewiduje to prawo oświatowe. Jednocześnie w momencie, kiedy taki wniosek wpływa, w danej placówce oświatowej przeprowadzana jest wizja lokalna, nazwijmy to kontrolą umownie, podobnie też jak w placówce, do której mają zostać przeniesieni uczniowie z tej, która potencjalnie miałaby zostać zlikwidowana. I ta sytuacja prowadzi do tego, że gruntownej analizie podlega nie tylko dobro dziecka, ale też sytuacja kadry pedagogicznej. Bardzo często zdarza się tak, że szkoły, czy to za pośrednictwem właśnie nauczycieli czy dyrektorów, a nawet rady rodziców zwracają się do kuratorium oświaty w momencie, kiedy zapadnie taka decyzja organu prowadzącego o podjęciu uchwały intencyjnej dotyczącej likwidacji. Te podmioty zwracają się bardzo często do nas z prośbą o interwencję. Zdarzało mi się osobiście nawet odwiedzać niektóre z tych placówek, rozmawiać z nauczycielami, rozmawiać z rodzicami i również z organami prowadzącymi te placówki w celu dogłębnego poznania sytuacji i zapewnienia też wszystkich zainteresowanych stron, że razem z uczniami również nauczyciele będą mieli szansę kontynuowania swojej pracy zawodowej w kolejnej placówce, niekoniecznie tracąc pracę. Mówię. Oczywiście nie zawsze to się udaje. Zdarzają się przypadki rzeczywiście, że część nauczycieli musi szukać pracy gdzieś indziej. Natomiast nie dysponujemy danymi statystycznymi, czy to za lata poprzednie, czy za rok obecny, z tego względu, że rok obecny jest w toku. I sprawy są jeszcze procedowane.
3: Rozumiem. Czy uczniowie muszą mieć zapewniony transport do takiej nowej szkoły, jeżeli jest ta szkoła likwidowana, tak, do której wcześniej uczęszczał taki uczeń?
4: Tak. Jeżeli pod względem formalno-prawnym wygląda to tak, że trzeba byłoby te dzieci, ta odległość do szkoły wymaga tego, aby transport był zapewniony, to rzeczywiście tak, ten obowiązek leży po stronie organu prowadzącego szkołę, po stronie jednostki samorządu terytorialnego, żeby zapewnić tym uczniom dowóz.
3: Rozumiem. O matury teraz chciałbym z panem kuratorem też porozmawiać. Te wyniki matur w Wielkopolsce na przestrzeni ostatnich lat, one są podobne, bo w 2023 roku 88,5% średni wynik, 88,2% w 2024, 88,9% w 2025. Ten nasz region jednak traci około punktu procentowego do średniej ogólnopolskiej, jeżeli chodzi o te wyniki przedstawiane średnie. Z czego może ta liczba wynikać? Pan kurator wie, może czy to też taka likwidacja szkół, łączenie w większe klasy wpływa na te wyniki edukacyjne, czy to w egzaminach ósmoklasisty, które się teraz zaczęły, czy to w maturach?
4: Odpowiem panu redaktorowi w ten sposób, może niekoniecznie z ramienia obecnie pełnionej funkcji, ale bardziej z mojego dotychczasowego doświadczenia jako wcześniej nauczyciela, wicedyrektora i dyrektora szkoły gimnazjalnej oraz szkoły podstawowej, które to przeprowadzały egzaminy gimnazjalistów i egzaminy ósmoklasistów. Wynik, tak zwany wynik szkoły, tak zwany wynik procentowy, to jest generalnie wypadkowa bardzo wielu czynników. Proszę pamiętać, że każdy egzamin, niezależnie czy to jest egzamin po klasie ósmej, czy to był egzamin po trzeciej klasie gimnazjum, czy jest to egzamin maturalny, to jest olbrzymi stres. I to jest obciążenie. Nie każdy podejdzie do tego w sposób taki, żeby pokazać siebie z najlepszej strony. Musimy też mieć na uwadze, że testy są standaryzowane. W związku z powyższym bardzo często może się okazać, że uczeń wyjątkowy gdzieś przekombinuje. Z kolei uczeń słabszy czegoś nie zrozumie. Dlatego chciałbym być jak najdalej od takich rankingów i procentów, bo to są rozmaite zdarzenia losowe, które rzutują na to, w jaki sposób ci młodzi ludzie, te dzieci, ta młodzież, młodzi dorośli przychodzą danego dnia na egzamin. Może się wydarzyć wszystko dnia wcześniejszego, i spowodować, że nawet najlepiej przygotowany uczeń gdzieś tam sam siebie troszeczkę zawiedzie. Nie łączyłbym tego również z kwestią poruszaną wcześniej, czyli likwidacji placówek oświatowych. Proszę pamiętać o tym, że te ilości, które sobie podaliśmy, 29 placówek w tym roku, 31 placówek w zeszłym roku, ten odsetek nie jest jakiś wyjątkowo kolosalny ze względu na to, że placówek oświatowych w Wielkopolsce na terenie naszego województwa mamy ponad 5 tysięcy. Dlatego wydaje mi się, że nie ma to większego wpływu na wyniki czy to egzaminów po klasie ósmej, czy egzaminów maturalnych.
3: A jak kuratorium oświaty ocenia te decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej o kolejnym odroczeniu progu 30% na rozszerzeniu? To jest dobra decyzja, zła decyzja, bo ten próg miał być od roku 2027, jednak w roku 2027 matura jeszcze będzie bez tego progu 30%, jeżeli chodzi o rozszerzenie.
4: Proszę pamiętać, że kuratorium oświaty jest organem bezpośrednio podlegającym pod Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nie do kuratorium oświaty należy ocena takiego czy innego działania. Kuratorium musi realizować również, tak jak każda inna placówka oświatowa na terenie kraju, politykę oświatową, której decydentem i wytycznym jest ministerstwo. Dlatego tutaj wolałbym tego nie komentować.
3: Rozumiem. Jeszcze chciałbym zapytać o przepaść między liceum a technikum, jeżeli chodzi o zdawalność, bo w liceach ta zdawalność to są 93-95%, w technikum 78-82% średnio. Czy to wynika między innymi z egzaminów zawodowych, do których równolegle się uczniowie technikum przygotowują? Taka różnica w punktach procentowych.
4: No rzeczywiście, przepaść to może nie jest, to jest zbyt mocne słowo, natomiast właśnie istotnie jest to różnica procentowa. Być może wynikać to z faktu rzeczywiście, że w przypadku technikum mamy do czynienia z obciążeniem dodatkowymi egzaminami zawodowymi. Tego nie wiem, bo to byłoby wróżenie z fuszu, gdybym powiedział, że tak bądź nie. Zapewne ma na to wpływ wiele rozmaitych czynników, których nie jesteśmy w stanie określić. Zdecydowanie jednak mogę stwierdzić, że w przypadku liceum, tak, uczniowie od początku wiedzą, że będą podchodzili do matury. Nie wszyscy do niej podejdą i to być może też świadczy o tym, że ten wynik procentowy jest wyższy. W technikum sytuacja jest teoretycznie podobna, natomiast do technikum idzie uczeń zdecydowany już, praktycznie wiedzący, co chce w życiu w przyszłości robić. Nie zawsze jest ta matura mu do tego potrzebna.
3: Rozumiem. Wojciech Szulc, wielkopolski wicekurator oświaty, był moim i waszym gościem. Panie wicekuratorze, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, za rozmowę.
4: Dziękuję również.

0: zaledwie 34%. Czytelnicy wciąż najchętniej sięgają po kryminały, a na pierwszym miejscu wśród autorów jest Remigiusz Mróz.
1: Wydaje mi się, że to jest po prostu taki rodzaj literatury, która jest przystępna, lekka, którą sobie można bez problemu czytać w tramwaju, gdzie ten ciąg logiczny jakby nie musi być super zwarty i sensowny. Bo to są też trochę takie książki czytane na zasadzie takiej, jak się ogląda seria. Przy okazji się jeszcze poskroluje telefon w międzyczasie, jak umknie tam kilka rzeczy pomiędzy, to nic się nie stanie.
2: W ogóle mnie to nie martwi, że czytamy kryminały, bo kryminały mają i piękną tradycję, i jakiś rozwój. A uczą też jeszcze jednego, co w kryminale jest niezwykle ważne. To znaczy, w ogóle w literaturze gatunkowej jest bardzo ważne, to znaczy dobry kryminał musi być dobrze napisany. Musi mieć pewną dyscyplinę myślenia, kompozycji, wypowiedzi. To jakoś też ma tutaj znaczenie. Więc patrząc na kryminał, też patrzymy jednak na świetnie napisaną, skomponowaną książkę.
0: Co ważne, możemy obalić mit, że młodzież nie czyta. To właśnie wśród nastolatków w wieku od 15 do 18 lat czytelników jest najwięcej, bo aż 56%. Prawdziwą oazą dla książek pozostają z kolei wielkie metropolie. W miastach powyżej 500 000 mieszkańców czyta aż 71% osób.
2: Jest taka mapka jeszcze osobna, robiona przez różne, nie pamiętam teraz przez jaki ośrodek, ale pokazująca wsparcie finansowe samorządu. I Poznań tu jest, ma takie największe kółko, to znaczy określające to, ile dajemy na to. To znaczy mamy Poznańską Nagrodę Literacką, która jest dość bogata, bo to jest w sumie 500 000 dawane wspólnie przez uniwersytet i przez miasto, a więc to jest i na promocję czytelnictwa, i na organizację spotkań, i na same nagrody. Sama nagroda też jest bardzo hojna, 120 tysięcy z nagrody imienia Adama Mickiewicza i 60 tysięcy dla laureatki, laureata nagrody imienia Stanisława Barańczaka, do tego po 10 tysięcy dla pozostałej dwójki nominowanych do Barańczaka, więc no ta pula jest taka imponująca.
0: A jak czytamy? Król jest jeden, tradycyjny, szeleszczący papier wciąż wygrywa z e-bookami.
1: Ci czytelnicy, którzy naprawdę tam dużo czytają, raczej właśnie mają zróżnicowane nośniki, że tak powiem. Czyli czytają i książki papierowe, i słuchają audiobooków i e-booków. Ta książka papierowa nadal jest najpopularniejszym medium jednak. Więc nie powiedziałabym, że to jest jakiś odpływ, ale na pewno szukają atrakcyjniejszych ofert. I to widać niestety.
0: A skąd bierzemy książki? Najczęściej je po prostu kupujemy w internecie lub w księgarniach. Ale uwaga, raport przynosi bardzo ciekawą zmianę. Renesans przeżywają biblioteki publiczne. Odwiedzamy je coraz chętniej i co ciekawe, przychodzimy tam już nie tylko po to, by wypożyczyć lekturę, ale żeby po prostu spędzić tam czas.
1: To jest bardzo widoczne. To ile się zamyka księgarni kameralnych w Polsce każdego roku i to, że właściwie nie pojawiają się żadne nowe, kolejne, trzeba być naprawdę wariatem, żeby teraz otwierać księgarnię kameralną, co jakby wiemy z doświadczenia. Także żyjemy w świecie, gdzie mamy patologiczny rynek książki w naszym kraju. Jest zmonopolizowany przez właściwie dwóch dużych graczy, którzy dyktują warunki i książka właściwie jest jedynym produktem, który w dniu premiery jest od razu zrabatowany, co jest absurdalny. I właściwie żaden kraj w Europie nie funkcjonuje na takich warunkach, jeśli chodzi o te książkowe tematy.
0: Dla magazynu reporterów Radia Afera, Mateusz Markiewicz.
3: A ze mną jest już połączona pani Katarzyna Wojtaszak, czyli rzeczniczka prasowa Biblioteki Raczyńskich. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Cieszę się, że się słyszymy i to słyszymy się podczas trwania Tygodnia Bibliotek 2026. Zatem jeżeli potraktujemy to jako święto, to wszystkiego dobrego pani również życzę.
4: Bardzo dziękujemy.
3: To w takim razie przechodząc już troszkę, zahaczając właśnie o raport Biblioteki Narodowej, o którym była mowa w też naszym materiale reporterskim, padła tam taka informacja, że faktycznie biblioteki publiczne są stopniowo coraz chętniej wybierane jako źródło, z którego można lekturę wypożyczyć, pozyskać. Czy państwo jako Biblioteka Raczyńskich faktycznie od czasu po pandemii, odkąd wróciliśmy do jakiegoś takiego współżycia społecznego, faktycznie widzą państwo jakąś tendencję wzrostową?
4: Tak, ta tendencja jest widoczna. Tutaj raport Biblioteki Narodowej wskazuje, że 19% respondentów wskazuje bibliotekę jako miejsce, z którego przynajmniej jedną książkę w ubiegłym roku wypożyczyli i zaznaczają,

0: autorzy tego raportu, że to jest najwięcej, jeśli spojrzymy na ostatnie 10 lat. I tutaj rzeczywiście my też widzimy, że stopniowo odbudowujemy to, co było przed pandemią. I to z jednej strony widać w statystykach wypożyczeń, ale widać to także po prostu w bibliotece, dlatego że jesteśmy teraz w trakcie matur, za chwilę sesja. I taką istotną dla nas funkcją było to, że chcieliśmy, aby do biblioteki przychodzili uczniowie i studenci po prostu, żeby się uczyć, żeby znaleźli u nas to, czego tak bardzo brakuje, czyli ciszę, możliwość skupienia, a przy okazji także książki. No i rzeczywiście tak się stało. W kwietniu mieliśmy rekordowe takie dni, kiedy no, wszystkie miejsca w bibliotece absolutnie były zajęte. I to nie mówię tylko o tych miejscach w czytelni, ale o wszelkiego rodzaju pufach, krzesłach, które gdzieś tam w przestrzeni biblioteki stoją. No i wtedy naprawdę serce rośnie, bo okazuje się, że dla tych młodych ludzi biblioteka jest po prostu miejscem atrakcyjnym, w którym z jednej strony można oczywiście wypożyczyć książki i te wszystkie pomocy, które są potrzebne do nauki, ale z drugiej jest też takim miejscem, gdzie znajduje się właśnie tę ciszę, ten moment skupienia, którego jednak w przygotowaniu do egzaminów, czy to maturalnych, czy sesji bardzo potrzeba i dlatego serdecznie słuchaczy zapraszamy, że jeżeli potrzebują takiego miejsca, to w Bibliotece Raczyńskich oczywiście przestrzeń do nauki także czeka.
1: Dołączam się do tego zaproszenia. Sama również bardzo lubię w czytelniach raczej skupiać się na jakichś zadaniach niż na przykład nawet w przestrzeni swojego pokoju. Jest to zupełnie inny rodzaj skupienia. I bardzo chętnie zresztą zaraz porozmawiam właśnie o współczesnych funkcjach biblioteki, ale w sumie wspomniała Pani już o pewnej grupie odbiorczej, o której Państwo bardzo myślą, o młodych ludziach, o uczniach, aha, o studentach. I faktycznie, jeśli chodzi też o raport Biblioteki Narodowej, to tam wśród danych zawsze się pojawiają takie informacje, jaki powiedzmy jest profil tego polskiego czytelnika, czyli ile czytają kobiety, ile czytają osoby w którym wieku, czy w przypadku wypożyczeń i odwiedzin w Bibliotece Raczyńskich da się stwierdzić, kto częściej przychodzi, czy jednak jest to no, zbyt wymieszana grupa i wiekowo, i płciowo, i zainteresowaniami.
0: A czy panie ewidentnie czytają więcej, to w ogóle nie ulega wątpliwości. Natomiast jeżeli mówimy o wiek tych, na tę grupę, która jest u nas największa liczebnie, to to jest grupa między 24 a 40 lat mniej więcej. To jest taki przedział wiekowy, z którego mamy najwięcej czytelników. Oczywiście, jeżeli policzymy wszystkich młodych, czyli i dzieci do lat 5 i do lat 13 i potem do lat 19, bo mniej więcej tak się te gusowskie statystyczne kategorie rozpisują, to tutaj też jest bardzo duża grupa osób. No i oczywiście seniorzy, czyli wszyscy powyżej 65 lat, to też jest grupa dosyć duża. Natomiast z tego, co tak wymieniam, to wynika, że właściwie wszystkich czytelników mamy sporo. I to jest też zauważalne u nas, bo wiadomo, że oczywiście dzieci przyjdą do biblioteki z rodzicami, potem z radością przyjdzie młodzież, potem następuje ten moment, kiedy statystycznie też czytamy podobno mniej, kiedy już wchodzimy w to życie dorosłe, ale jednak my widzimy po naszych czytelnikach, że ta chęć przyjścia do biblioteki, to już nie wnikamy, czy po lekturę dla siebie, czy dla dzieci też, bo to wiadomo, że też tak bywa. Też te osoby są. No i później seniorzy. Tak więc właściwie nie ma takiej grupy, która byłaby w bibliotece niewidoczna. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że przyciągnięcie młodego czytelnika to jest wyzwanie, także ze względu na to, że widzimy doskonale, że dla nastolatków i młodych dorosłych książka jest troszeczkę innego rodzaju przedmiotem, że też wiemy po spotkaniach autorskich, podczas których przychodzili młodzi ludzie z książkami, które były pełne znaczników, w którym było mnóstwo zakreśleń, że to jest też taki rodzaj przedmiotu, który chce się mieć, a niekoniecznie chce się tylko przeczytać i oddać. Doskonale to rozumiemy, natomiast mamy nadzieję, że właśnie biblioteka będzie też takim miejscem, gdzie będzie się przychodzić po książki, z którymi być może nie będzie się miało aż tak wielkiej więzi emocjonalnej. No a potem pewnie jak ten etap budowania własnej biblioteczki się będzie zmieniał, to pewnie też dojdzie do takiego momentu, kiedy sobie czytelnicy uświadomią, że nie wszystko, co chce się przeczytać, chce się mieć. I wtedy też biblioteka jest doskonałym miejscem do poszukiwania takich książek.
1: Faktycznie w raporcie również się pojawia ta informacja, że jednak tym najczęstszym źródłem nabywania, czy może raczej właśnie nabywania tekstu do czytania, o tak to nazwijmy, są faktycznie zakupy, czy to właśnie osobiste, czy może ktoś nam coś kupi w prezencie, więc a jak właściwie biblioteki radzą sobie w takim razie z tym trendem? No bo faktycznie jest pewien akcent jest położony mocniej na chociażby to, że Polacy, Polki, rzekomo właśnie według chociażby tego raportu, chętnie sięgają po nowości wydawnicze, że faktycznie je jakoś śledzą, że chcą mieć to, co jest nowe, chcą pójść na spotkanie autorskie, no a wiadomo, że przecież biblioteki publiczne no, nie mogłyby kupować wszystkich nowości wydawniczych. To jest niemożliwe nawet liczbowo.
0: Tak, wszystkich nie, natomiast rzeczywiście te nowości u nas są kupowane. Nasze koleżanki z działu zakupów i gromadzenia bardzo wnikliwie patrzą na to, co ukazuje się w zapowiedziach wydawców, bo my w tej chwili już pracujemy na tym, co wydawcy zapowiadają, że wydadzą, a nie na tym, co już wydali.
1: Dzięki no to trzymają temu faktycznie książki, państwo rękę na pulsie.
0: Tak, dzięki czemu też te książki, te nowości są u nas dosyć szybko i wiemy, że znikają one błyskawicznie. Właściwie większość chwili wystawia te książki, które właśnie przyszły na regały nowości i one tam znikają błyskawicznie. To jest też dosyć naturalne, że chcemy czytać to, o czym się mówi, co zobaczymy albo w internecie, albo w mediach, o książki, które są głośne, bo na przykład wychodzą filmy na ich podstawie. Więc tutaj staramy się rzeczywiście być na bieżąco, bo nowości wiemy od naszych czytelników, że też szybki dostęp do nowości to jest coś, na co im zależy. Mhm. Na czym im zależy.
1: Pewna wydawczyni, którą miałam kiedyś przyjemność poznać, mówi zawsze, że czytanie to jest najbardziej demokratyczne zajęcie, które nas bardzo łączy. Chociaż faktycznie z tego raportu to dalej faktycznie no, widać te tendencje, że to, czy faktycznie ktoś będzie w tym dorosłym życiu sięgał po te książki, czy to prawdopodobieństwo będzie wyższe, zależy od bardzo wielu czynników, no chociażby od no właśnie kapitału ekonomicznego, czy będzie faktycznie te książki mógł sobie pozwolić na to, żeby je kupić, ale także na przykład takiego kapitału kulturowego, czy rodzice czytali, Aha. czy na przykład rodzice byli wykształceni. Jest też zależność między wykształceniem, a tymi wyborami czytelniczymi, czy one w ogóle się pojawiają. I mam wrażenie, że biblioteki współcześnie bardzo dobrze wywiązują się właśnie z tego zadania demokratyzacji czytelnictwa, takiego zapraszania troszeczkę faktycznie wszystkich do siebie.
0: To jest jedna z funkcji bibliotek i myśląc o tym, żeby wszyscy mieli świadomość tego, że takie miejsca jak biblioteki istnieją, właśnie z myślą o tym zapraszamy do nas na lekcje biblioteczne, grupy przedszkolne czy szkolne, bo oczywiście z wielką radością witamy dzieci, które są przyprowadzane przez rodziców i wiemy, jak wielkim świętem dla takich maluchów jest dołożenie karty bibliotecznej, ale tutaj jest potrzebny ten dorosły, który przyprowadzi. Natomiast w momencie, kiedy dzieciaki przychodzą czy z nauczycielką przedszkola, czy z nauczycielką szkolną i widzą, że biblioteka jest i te spotkania odbywają się regularnie, bardzo często raz w miesiącu, no to ta biblioteka staje się takim miejscem, które jest oczywiste, że jeżeli książki, to biblioteka. I wiemy też, że często dzieciaki proszą rodziców, żeby rzeczywiście do tej biblioteki przyjść i zapisać. Więc tutaj na pewno ten motyw demokratyzacji jest bardzo istotny. To samo jest zresztą w przypadku uczniów i studentów, bo z jednej strony zdajemy sobie sprawę z tego, w jakich cenach potrafią być książki czy podręczniki akademickie. Natomiast pamiętajmy też o tym, że uczymy się na książkach, których na przykład już nie ma, albo książkach, które są bardzo trudno dostępne. Ja sama pamiętam, jak podczas studiów właściwie cały nasz rok 200 studentów polonistyki poszukiwało książek, które były 5 egzemplarzy na cały Poznań. I to wszystkie były w bibliotekach. I dzięki temu mieliśmy szansę się z tymi książkami zapoznać, więc tutaj absolutnie ta możliwość dostępu do książek dla jak największych rzesz ludzi jest w bibliotece szalenie istotna. To zresztą już sam Edward Raczyński, kiedy naszą bibliotekę zakładał, napisał w statucie, żeby każdy bez różnicy osób miał prawo z niej korzystać, więc my jesteśmy jakby podwójnie zobowiązani do tego, żeby ten dostęp czynić jak najszerszy.
1: My mamy tutaj to szczęście, że faktycznie państwo są w Poznaniu, mają państwo też bardzo wiele filii. No domyślam się, albo raczej nie domyślam, tylko raczej to wiem, że gorzej jest z pewnością w na przykład jakichś mniejszych miejscowościach, gdzie faktycznie biblioteki mają i mniejsze zasoby i też mniej pracowników, to tam wtedy ten dostęp do tej literatury z pewnością jest nieco utrudniony i ten nawyk czytania wtedy również chyba troszeczkę spada.
0: To jest też różnie, dlatego że jest dosyć duży progres, jeśli chodzi o te biblioteki mniejsze, ze względu na to, że mamy program rozwoju bibliotek, który też stawia nacisk chociażby na to, żeby też biblioteki były dłużej czynne, bo zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że biblioteka, która jest czynna w godzinach standardowej pracy, to nie jest biblioteka, do której ludzie będą po prostu przychodzić. Poza tym bardzo często jest tak, że w tych mniejszych miejscowościach biblioteki właściwie pełnią funkcję takiego centrum kulturalnego i jeżeli pieniądze mają być na jakieś działania kulturalne, no to ze względu na to, że tam nie ma ani muzeum, ani teatru, ani innej instytucji kulturalnej, no to oczywiście ograniczone, ale jednak środki są przekazywane do bibliotek. Wiem też z rozmów z bibliotekarkami z mniejszych miejscowości, że czasami właśnie wydarzenia, które one robią u siebie w bibliotekach, zmieniają się w takie właściwie całe miasteczko żyje tym, co się dzieje w bibliotece. I o tym też często mówią goście, którzy przyjeżdżają do nas na spotkania autorskie, że są zaskoczeni tym, że na spotkanie autorskie w jakiejś niewielkiej miejscowości potrafi przyjść 200-300 osób, ponieważ jest to wydarzenie, które rzeczywiście skupia całą lokalną społeczność. Natomiast no, my w Poznaniu mamy bardzo szeroką ofertę kulturalną i wiadomo, że kiedy my zapraszamy na spotkanie, to w tym samym czasie można iść bardzo często do teatru, do kina, na wystawę, do muzeum, na jakąś prelekcję, więc siłą rzeczy te możliwości kulturalne w dużych miastach są większe. Natomiast myślę, że małe biblioteki no jeszcze nie powiedziały ostatniego zdania i na pewno też ta chęć pracowników do tego, żeby tą kulturę czytelniczą rozszerzać, jest tam bardzo duża.
1: To brzmi fantastycznie i mam nadzieję, że jak najbardziej się będą rozwijały. Bardzo wybrzmiewa z tego, co pani mówi, ale także właśnie z tych danych, jakby je po prostu zinterpretować, że biblioteki w kontekście czytelnictwa, ale nie tylko czytelnictwa, pełnią ogromną taką funkcję społeczną, integracyjną.
0: Tak, o to też chodzi, że właśnie o tej demokratyzacji, o której przed chwilą mówiłyśmy, że na naszym spotkaniu może przyjść z autorem, spotkać się i usiąść w tej samej sali i profesor, i ktoś, kto ma własną firmę, i ktoś, kto jest zatrudniony w strefie budżetowej, w usługach, i my nikogo o to nie pytamy. I to jest wspaniałe, że tak wiele punktów widzenia się na tych spotkaniach styka, dlatego że to pokazuje też, jak mocno do bardzo wielu osób potrafi trafić literatura. Także ta rola takiej demokratyzacji i tego, żeby biblioteka rzeczywiście była miejscem dostępu dla wszystkich, nikogo nie wykluczała, też jest bardzo istotna.
1: No właśnie, to jest wszystko bardzo interesujące, bo jedna rzecz to właśnie te wybory czytelnicze, a druga rzecz to wybór tego źródła, bo mam wrażenie, że właśnie to sprawia, że jednak to zainteresowanie bibliotekami nie spada, bo też mówimy o tym bardzo dużo w dzisiejszych czasach, że z kolei w tych relacjach społecznych i w tej tak zwanej epidemii samotności, to jednak potrzeba tych kontaktów. Na koniec tak naprawdę, bo będziemy już powoli zmierzały do końca, chciałabym panią zapytać trochę o pani właściwie opinię, nie tyle o jakieś dane, tylko chciałam panią podpytać o to, jaką według pani rolę tak naprawdę gra ten coroczny raport Biblioteki Narodowej, no bo z pewnością pewnością wiedzę na temat tego, ile osób ile czyta i ile osób wypożycza i kupuje. Na pewno warto mieć, aczkolwiek ja mam wrażenie, że czasami jak ten temat i te wyniki tego raportu co roku trafiają już do tej debaty takiej publicznej, to tak trochę się skupiamy wyłącznie na tych liczbach, a trochę nam ucieka odpowiedź na pytanie, po co w sumie czytamy.
0: Bardzo ciekawe pytanie i myślę, że tutaj jednym z powodów, dla którego warto jednak zwracać uwagę na ten raport, jest to, że to jest ten jeden moment w roku, kiedy wszyscy rozmawiamy o czytelnictwie. I to jest bardzo cenne. Natomiast pytanie o to, dlaczego czytamy, myślę, że trochę wykracza poza ten raport, bo to jest pytanie o nasze potrzeby. A te potrzeby są przeróżne i właściwie każdy z nas ma różne potrzeby, bo wiadomo, że czasami czytamy, bo chcemy się czegoś dowiedzieć, czasami potrzebujemy po prostu jakiejś informacji, a czasami sami z siebie chcemy tę wiedzę rozszerzać. Czasami potrzebujemy ucieczki, czasami potrzebujemy tej funkcji artystycznej, czyli czasami chcemy przeczytać chociażby jakiś wiersz, czasami chcemy poznać inne punkty widzenia. Kiedy indziej potrzebujemy jakiejś baśni, jakiejś opowieści, która przeniesie nas w kompletnie inne światy, jak będziemy czytać, nie wiem, fantastykę na przykład. Więc myślę, że tutaj te potrzeby czytelnicze to jest coś, co wymagałoby kompletnie innego raportu i innego sposobu zadawania też pytań. Natomiast właściwie co roku jest w tym raporcie coś, co potrafi też zaskoczyć. Tego raportu w pełnym brzmieniu za ubiegły rok jeszcze nie mamy, natomiast mamy raport za 2024 rok, gdzie mnie na przykład zainteresowało szalenie jedna dana, mianowicie okazało się, że 7% respondentów korzysta z poleceń bibliotekarzy przy wyborze książki, natomiast polecenia z book mediów to jest 6%. Myślę, że to jest zaskakujące, że część osób jeszcze może stwierdzić, że jednak ta bańka bookstagramowa, booktubowa i tak dalej to jest coś, co ma olbrzymi wpływ na dzisiejszy rynek. A tutaj okazuje się, że właściwie ci influencerzy książkowi z bibliotekarzami idą łeb w łeb.
1: No faktycznie, bywa to zaskakujące, jak się samą wyjdzie ze swojej bańki i się przeczyta takie statystyki. To w takim razie tym będziemy tę rozmowę zamykały, tymi refleksjami również o demokratyzacji czytelnictwa. Moją gościnią była rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich, czyli pani Katarzyna Wojtaszak. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja również dziękuję i będę się również żegnała ze wszystkimi słuchającymi i oglądającymi. Przypomnę tylko, że audycję realizował Szymon Dopierała, a za transmisję odpowiedzialny był Paweł Zjeżdżałka oraz Franciszek Szymański. Arek Augustiak i Mateusz Markiewicz przygotowali tę audycję, a Mateusz razem ze mną, czyli z Zuzanną Pobłocką-Bulczak, również ten magazyn prowadził. Ja życzę miłego wieczoru i oczywiście słyszymy się za tydzień.
2: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
3: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
4: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
3: Magazyn reporterów Radia Afera.
5: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
3: W każdy poniedziałek o 20. Autopromocja.
6: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
7: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
3: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
1: Poniedziałek, godzina 21.

6 minut po godzinie 21. Dobry wieczór, Etna, czyli Wulkan Muzyki Świata, po raz 861. Melduje się na antenie Radia Afera na 98,6 FM oraz w internecie na www.afera.com.pl. Witamy serdecznie w składzie tradycyjnym. Szymon Dopierała za sterami, przed mikrofonem Marcin Piosik. No i tak będzie już do godziny 22, czyli wszystko się zgadza. Bądźcie z nami, to jest godzina z Etno, Folkiem oraz Muzyką Świata, jedyna taka godzina w poznańskim eterze, no i też globalnie pozwalamy sobie docierać tu i tam. Moi drodzy, dzisiaj plan jest taki, że będzie dużo muzyki, bo za tydzień będzie całkiem fajne, mam nadzieję, spotkanie z gośćmi tutaj w studiu, ale jeszcze nie będę zdradzał, o co chodzi. W każdym razie dzisiaj muzyka, dzisiaj informacje, dzisiaj trochę zapowiedzi. Słowem, jeśli chcecie być na bieżąco, to ja serdecznie polecam i zapraszam. A zaczęliśmy od kolejnego numeru z tej takiej mini płyty, płyty Two Souls, Buba Badzie Kujatych i Łukasz Dębiński, czyli taki właśnie dialog Handpan versus Kora. Pięknie nam to wszystko brzmi. Beautiful World, tak w ogóle nazywał się ten numer. Na tej płycie możecie znaleźć 6 tematów, ale one są takie dosyć długie, więc ta płyta ma sporo czasu, sporo minut, także ja polecam serdecznie. Jest tu no, naprawdę fajna taka wycieczka gdzieś tam w głąb czarnego lądu. Słucha się tego naprawdę przyjemnie. Two Souls, tak nazywa się ten projekt. Buba Badzie Kujatych i Łukasz Dębiński. No a teraz, moi drodzy, płyta, której może nie miało i nawet dzisiaj być, ale to jest news ostatnich godzin i ja serdecznie gratuluję. Wirtualne gęśle, czyli takie wyróżnienie, zwycięstwo w plebiscycie internetowym. Myślę, że znawcom tematu i miłośnikom folku w Polsce hasła wirtualne gęśle jakoś specjalnie przedstawiać nie muszę. Chodzi po prostu o internetowy plebiscyt, o głosowanie na album roku. No i panie i panowie, w tej kategorii wygrywa Hajda Banda z płytą Nieprawdziwa Ja, czyli płytą, którą znacie doskonale z Etny. Tutaj przy okazji premiery rozmawialiśmy o tym krążku. No to cóż możemy zrobić innego? Sięgnijmy raz jeszcze po to wydawnictwo.

No i tak właśnie, moi drodzy, Nieprawdziwa ja, album Hajda Banda. Graliśmy dwa pierwsze tematy tytułowe oraz od cymbalistów, to tak dla przypomnienia. No a przede wszystkim z gratulacjami, bo to, przypomnę, laureat wirtualnych gęśli za najlepszą folkową płytę roku 2025. Serdecznie gratuluję, naprawdę duże osiągnięcie. Widać, że no, głosy internautów pokazały, że popularność Hajda Bandy w tym kraju jest ogromna. No i tylko się cieszyć, bo to przesympatyczna kapela, świetnie grają, fajnie nagrana płyta, o której to rozmawialiśmy w Etnie, także wszystko się, moi drodzy, zgadza. Oczywiście możecie sobie podejrzeć wyniki głosowania na stronie gęślefolk.pl, to oczywiście strona wirtualnych gęśli. No, ponad 1000 głosów na Hajdę Bandę. A potem, moi drodzy, dwa razy Percival Schuttenbach, i to jest moim zdaniem ciekawostka i niespodzianka, bo Percival Schuttenbach zawsze miał bardzo dobre wyniki, wielokrotnie wygrywał w wirtualnych gęślach, tutaj miejsce drugie i miejsce trzecie, bo aż dwie płyty w tym zestawieniu formacji Percival Schuttenbach. Miejsce czwarte i tutaj to jakoś tak się złożyło, ale tak się składa, że to Touhaye, San, historie pisane rzeką, czyli album, który niedawno rozkładaliśmy na czynniki pierwsze w rozmowie. Graliśmy ten album obszernie, były tu też egzemplarze bonusowe. Co więcej, jeden również mam dzisiaj, ale to za chwilę. W każdym razie płyta taka na 25-lecie Touhaye, San, historie pisane rzeką, miejsce czwarte w wirtualnych gęślach za rok 2025. Miejsce piąte, kolejna nasza dobra znajoma Karolina Cicha i Spółka, Ciociu jeszcze raz. Ten album też znacie z Etny. Szóste miejsce, również z Etny znane, Dresze, Wundertuta, czyli kaszubska załoga, przesympatyczni ludzie. Miejsce siódme, kapela Fedaków, Śląski Ogród. Tej płyty akurat w Etnie nie było, może trzeba się nią zainteresować. Miejsce ósme, Hańba, piosenki warszawskiej jesieni. Miejsce dziewiąte, Sam Kowalski, jego tutaj pełen album. Dziesiąte miejsce, Orkiestra Podróżniacy Choćwa, to też płyta, którą kojarzycie z Etny, i też album, który bardzo, bardzo lubię i szanuję, bo to jest świetna młoda załoga. Miejsce jedenaste, warszawskie kombo taneczne Pamiętam Twoje Oczy. Też w tej audycji pograliśmy mnóstwo numerów z tego krążka. Dwunaste miejsce, Czułe echo piosenki naszej babci. I trzynaste, Potock z hukiem. Tak właśnie prezentuje się ta finałowa trzynastka wirtualnych gęśli. Raz jeszcze serdeczne gratulacje dla Hajdy Bandy. No a skoro wywołałem tutaj do tablicy Touhaye, San, historie pisane rzeką, to ja jeszcze tutaj pozwolę sobie na takie małe postscriptum do tych naszych ostatnich prezentacji tego albumu. Zagrajmy dwa ostatnie numery z tego krążka. Historyczna z Bubrki oraz historie pisane rzeką, czyli takie właściwie nagranie tytułowe. Formacja Touhaye na 25-lecie. A gdyby ktoś był zainteresowany krążkiem, to jeszcze jeden egzemplarz taki bonusowy mam dla zainteresowanej osoby. Jeśli wam się podoba i szanujecie Touhaye, to ja serdecznie polecam. Nasz numer telefonu 61 875 0213, a my tymczasem gramy Touhaye.

Ależ to jest solidne wydawnictwo. Touhaje, San, historie pisane rzeką. I tak właśnie kończy się ta płyta takimi właśnie historiami dotyczącymi życia nad Sanem i w tym rejonie. Formacja Touhaje na 25-lecie działalności tego znakomitego zespołu. Gdyby ktoś chciał jeszcze tę płytę od nas dostać, to jeden egzemplarz mam. Telefon 618750213. A teraz, moi drodzy, zagramy coś tak bardziej pod nóżkę, coś tak podkręcimy tempo, bo co by nie było, że dzisiaj tylko tak kontemplacyjnie sobie poczynamy. To będzie po raz kolejny formacja Al Jawala, czyli znakomity niemiecki band, który no, dzieli i rządzi na tamtejszej scenie, chociaż z tego co widzę, to w tym roku robią sobie przerwę, no ale zanim zrobili przerwę, to wydali album Live dosłownie 2 miesiące temu ta płyta się ukazała. No i to jest album, który pokazuje ich koncertową dyspozycję i to, dlaczego tak naprawdę Al Jawala uchodzi za jeden z najlepszych zespołów grających na żywo za naszą zachodnią granicą. Sięgnijmy po kolejne wydawnictwo z tego albumu, który dostałem bezpośrednio od zespołu i niniejszym po raz kolejny. Bardzo dziękuję za udostępnienie tegoż materiału. Panie i panowie, nowa koncertowa Al Jawala.

0: Także...
1: Dziękujemy bardzo. Al Jawala, prosto zza naszej zachodniej granicy. Materiał koncertowy, serdecznie polecam, bo tu słychać ewidentnie te ich energię, ten ich luz. To wszystko jest charakterystyczne dla zespołu Al Jawala. Oni sobie tak śmigają trochę między stylami, dokładają różne fajne melodie i powstaje z tego no, ich charakterystyczne brzmienie. Nie ma co tutaj kryć. Moi drodzy, album Sun, historie pisane rzeką formacji Touhaye już znalazł właściciela i okazuje się, że słuchacie nas z bardzo różnych zakątków, nie tylko naszego kraju. Bardzo nam miło i polecamy się oczywiście na www.afera.com.pl. Jesteśmy dostępni globalnie, można nas słuchać poprzez naszą stronę internetową. Jest też aplikacja do słuchania Radia Afera, także spokojnie można sobie z aferowymi dźwiękami podróżować gdziekolwiek tylko chcecie. A teraz zrobimy sobie taką też wycieczkę dźwiękową i to całkiem daleką, bowiem od zaprzyjaźnionej formacji Moribaya dostałem ich dwa najświeższe numery. Pierwszy z nich to utwór Kedo, który ukazał się w połowie kwietnia, no a ten drugi to jest świeżynka właściwie dzisiejsza, właściwie tego tygodniowa, nowy utwór Bara, dostępny, oba utwory właściwie dostępne na wszystkich możliwych platformach streamingowych, także szukajcie, a znajdziecie. A Moribaya to oczywiście tutaj nasza lokalna polska ekipa, chociaż skład jest międzynarodowy, taka, która pełnymi garściami czerpie ze spuścizny muzyki afrykańskiej. No i tym samym gdzieś tam wracamy jeszcze dzisiaj w Etnie do dźwięków Czarnego Lądu. Posłuchajcie.

Tak właśnie, moi drodzy. Afrykańska ekstraklasa w naszym kraju, czyli formacja Moribaya razy dwa. Tutaj pograliśmy sobie ich dwa najnowsze numery. Bardzo dziękuję załodze za podesłanie tych nagrań. Myślę, że jest na co czekać i mam wrażenie, że to wszystko zapowiada jakąś nową płytę od Moribai. A tak wracając jeszcze do niewątpliwego sukcesu formacji Hajda Banda, przypomnę, Wirtualne Gęśle za rok 2025, album Nieprawdziwa Ja. Serdeczne gratulacje. To ja jeszcze tylko dodam, że Hajda Banda w tym roku zagra na Etnoporcie. Także, moi drodzy, będzie można zobaczyć ich ponownie w Poznaniu, w Centrum Kultury Zamek, oczywiście w połowie czerwca. Festiwal Etnoport, już tutaj widzę, że sporo artystów zostało ogłoszonych. Nawet nie wiem, czy to nie jest już komplet koncertowy. W każdym razie sprawdźcie sobie etnoport.pl albo po prostu Etnoport Poznań na Facebooku. My oczywiście przed samym Etnoportem zrobimy taką specjalną audycję, także będzie można tutaj trochę posłuchać, trochę się więcej dowiedzieć prosto od źródła. Szymon Dopierała program realizował. Ja nazywam się Marcin Piosik. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Już powoli żegnamy się dzisiaj w Etnie numer 861. Za tydzień wszystko wskazuje na to, że w tym studiu pojawią się goście i będzie taka, bym powiedział, specjalna audycja, poniekąd rozgrzewkowa przed warszawskim festiwalem Nowa Tradycja, a i przy okazji zapowiadająca odpowiednie występy na żywo również w Poznaniu. Szczegóły już dosłownie na dniach, także zaglądajcie na fanpage Etna, czyli Wulkan Muzyki Świata, a poznacie szczegóły. A tymczasem na finał zagrajmy premierę tutaj. Dostałem tę płytę dosłownie dzisiaj, ale bardzo się cieszę, że coś takiego ujrzało światło dzienne. Nagrania, które są skromnym dodatkiem do pracy Flażolet Zapomniany Instrument, która powstała na 30-lecie ruchu flażoletowego w Polsce pod redakcją dr Teresy Śnitko. Droga do publikacji nie jest prosta i niniejsze nagrania mają pomóc w popularyzacji tej monografii. Czytamy w książeczce do tej płyty. A flażolet to w Polsce znany w XVIII i XIX wieku flecik polski. No i tutaj mamy 8 tematów właśnie na flażolet, tudzież flecik polski. Dwoma tymi nagraniami się tutaj pożegnamy dzisiaj, ale ja obiecuję, że do tej publikacji, do tego wydawnictwa Flecik Polski, czyli kilka melodii na spóźnione 30 urodziny ruchu flażoletowego, będę tutaj wracał na pewno. Płytę dostałem od samych muzyków, ale więcej w kolejnych tygodniach. Do usłyszenia, dobrego wieczoru, trzymajcie się, hej!

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
3: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
4: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
5: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niedochapowski. Audycja Lotnik Krysie. Wtorek, godzina 9.30.
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek.

0: No i dobry wieczór, kowboje i kowbojki. Witajcie w 11 odcinku, specjalnym odcinku Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie. Dziś nad nami ponownie jest Jolo, więc już powoli chyba ta nazwa musi być zmieniona. Bolo, Lolo i Jolo
1: na Dzikim Zachodzie. Zostawmy.
0: Będziesz gościem, będziesz gościnnie. Specjalny odcinek, bo... No dużo się wydarzyło przez ten ostatni tydzień, w zasadzie dzisiaj. Muszę przyznać, że to dzisiaj zapadła ta ostateczna decyzja, jak się wstałem. Obudziłem się, zrobiłem swoje tradycyjne poranne scrollowanko i doszedł do mnie ta wiadomość, w sumie muszę mówić już po amerykańsku, że doszedł do mnie ten news, że oto USNA, ta najsilniejsza demokracja na świecie, zyskała nowego kowboja, a w zasadzie... nowego szeryfa.
2: Ja nic nie mówię.
0: Bolo, za nie mówiłeś. Bo ale ja wiedziałem, że dzisiaj to jest
2: Powiedz
0: audycja...
2: Mi, co to było za gówno? Co to był za szajs?
0: Dzisiaj to jest audycja specjalnie dla ciebie. Właśnie dlatego, żebyś mógł w końcu wykazać się miłością.
2: Tak
0: do tego
2: źle wyprodukowanego utworu nie słyszałem dawno. I to brzmi jak połączenie Nickelback z Sylwią Grzeszczak. Bez kitu naprawdę... Co za szajs.
1: Może trzeba było założyć drugą słuchawkę, Jarek.
2: Jakbym założył drugą słuchawkę, to wtedy resztki mózgu, które mi zostały między nimi, by mi po prostu eksplodowały.
0: Bolo, tak brzmi polskie country. Czy tego chcesz, czy nie? To nie ja napisałem tę piosenkę. Ja ją
2: Całe
0: tylko
2: szczęście.
0: Dzisiaj postanowiłem zaprezentować, dlatego że, słuchajcie, no to nie jest przypadek. No, pan Zbyszek... postanowił dzisiaj opuścić, nie wiemy czy dzisiaj dopiero ta informacja do nas dotarła, ale postanowił opuścić łono tutaj naszej wspólnoty europejskiej.
2: Cieszę się bardzo, że nie powiedziałeś, tak jak niektórzy źle mówią, że pan Zbyszek uciekł.
0: Nie no.
2: Bo nie uciekł.
0: No, nie no, oczywiście, że nie uciekł.
2: Bo ja dzisiaj czytałem, że on...
0: Uciekają winni, a...
2: Ja dzisiaj czytałem jego wypowiedź, on stwierdził, że on jest w Stanach Zjednoczonych, ponieważ walczy... On walczy o sprawiedliwość i dlatego jest w Stanach.
0: Prawda jest taka, drogi Bolo, że są siły, które obserwują tutaj też nasze poczynania, tak? Że my z tego, wiesz, śpiewania, koncertowania, trochę prowadzenia wytwórni muzycznej postanowiliśmy zostać redaktorami i jak nam się to udaje, no i po prostu obserwują to i próbują kopiować naszą drogę, powielać ją.
2: Myślę, że Zbyszek tak samo jak my.
0: Pan Zbigniew został redaktorem tej bardzo znanej telewizji.
1: Korespondentem.
2: Ale no to jest redaktorem trochę,
0: no więc
2: nie?
0: Jest redaktorem. Więc no. Jest naszym kolegą po fachu. W końcu doszło do tego, że jesteśmy z panem Zbigniewem na...
2: tym samym poziomie.
0: Na tej samej stopie. Słuchajcie, zaczęliśmy utworem Cloudy Magiki pod tytułem Rodeo, a jak tutaj słusznie wspomniał Szymon Dopierała, który realizuje dzisiejszy program, wiecie, kto jest największym fanem Rodeo w Polsce. No mam nadzieję, że wiecie.
2: Jeżeli wiecie, to napiszcie nam na Kowboje na Falach na Instagramie, taki mamy profil.
1: Mogą być same inicjały.
2: Mogą być też same złe odpowiedzi, ale w sumie jest tylko jedna... jedna dobra odpowiedź, jeżeli chodzi o tą sprawę.
0: Tak, no jest to na pewno znana persona tutaj w Poznaniu też, ale w ogóle znana persona w naszym kraju.
2: No w naszym kraju przede wszystkim.
0: Nie
2: będziemy podpowiadać.
0: Ale to też mnie ciekawi, czy ta osoba oprócz Rodeo też jest fanem country. To jest ciekawe. Tego bym się dowiedział.
1: On bardziej woli Beatlesów słuchać chyba.
2: On też wygląda, jakby lubił słuchać country. Tyle ci powiem.
0: No dobra. Przez ostatnie 10 odcinków mogliśmy się tutaj sprzeczać, mogliśmy się zastanawiać, czym jest to całe country. Dlatego... postanowiłem poprosić teraz artystę, który skrywa się za pseudonimem, za trochę zmienionym nazwiskiem, no bo zakładam, że imię nie jest zmienione, ale to nazwisko nie sądzę, że jest oryginalne. Chociaż Patryk Texas, z tego co wiem, też jest oryginalnie Texas i mama była Texas,
2: i babcia była Texas. Też
0: Texas, więc może pan Michał Lone Star też jest Lone Star i jego mama była Lone Star i babcia była Lone Star.
2: Ale zaraz to sprawdzimy i powiemy wam, drodzy słuchacze.
0: I posłuchamy sobie teraz piosenki Michała Lone Stara. Co to jest to country? Która może nam odpowie na wiele pytań.
1: Jeszcze jak?

0: Dobra, cofam. Chciałbym tutaj przeprosić najmocniej panią Klaudię Magicę. Pani Klaudio, w ogóle dodałem panią do znajomych na Facebooku tydzień temu. Fajnie byłoby, gdyby pani przyjęła, ale zrozumiem, że jej to się nie wydarzy. Gwiazdy czasem tak mają. Wiem. Ale chciałbym panią przeprosić, bo jednak rodeo to było dzieło. A co to jest country?
1: Jeszcze większe dzieło.
0: Znaczy, mam wrażenie, że pan Michał trochę nam pocisnął, drogi Jolo i drogi Lolo, bo w tekście było, że country to nie tylko kapelusz, buty i kilka fajnych nut, no czyli a co my tu robimy, jak nie nosimy fajne buty, kapelusze i puszczamy nuty?
2: No to...
0: No czyli co, czyli to, że my to nie jesteśmy country?
2: No musimy porozmawiać z panem Michałem, musimy go wziąć na solo. Ale trochę miał rację, no. Nasze dużo miał, bardzo miał rację.
1: By was złapał na las.
2: Czy my jesteśmy, to... czy my jesteśmy country, Bolo?
0: No jesteśmy bardziej country niż się da.
2: No, się, no niż... jesteśmy chyba jedynym głosem country w dzisiejszym eterze, tak szeroko pojętym polskim eterze, więc jakieś country jesteśmy, ale no...
0: No nie, no jesteśmy mega country.
2: Mega.
0: Ale my jesteśmy, wiesz,
2: mega.
0: Bo...
2: Maga jesteśmy country.
0: To też, to jesteśmy maga country na pewno, ale wiesz, no, bo jednak ty robisz dobrą tą selekcję. I to country...
2: Zwłaszcza dzisiaj.
0: No właśnie... właśnie chciałem cię pochwalić za te poprzednie audycje, że tam naprawdę było dużo dobra, no.
2: No i właśnie tak, za bardzo ci się podobały te poprzednie audycje. Za
0: bo
2: dużo,
0: oszukałeś mnie.
2: Nie oszukałem.
0: Oszukałeś mnie.
2: To jest właśnie, to jest country. Wszystko to jest country. Tam to jest country i to jest country. Tylko to jest polskie country. My też mamy swoje country.
0: Znaczy na pewno też w Stanach też jest takie country, jak to na pewno, jestem pewien.
2: No i takie też ci kiedyś poszukam i zaprezentuję, żebyś mógł dokładnie to samo powiedzieć o tym amerykańskim country. A nie, że tak się teraz tylko znęcasz nad tym polskim.
0: No wiesz, to polskie jest łatwiej się znęcać, bo też ten język jest taki gorszy do tego country, ten polski.
2: Czy ty właśnie powiedziałeś, że język polski jest gorszy?
0: Do country.
2: Teraz cię tutaj ten szeryf Zbigniew powinien dojechać.
0: No wiesz, zobaczymy za 2 lata, niewykluczone, że tam... Za rok.
2: Wróci na białym koniu?
0: Już za rok. No.
2: Do szeryfowania.
0: No. Mój Boże.
2: Trzymajmy kciuki. Pan Michał Lonstar, prawdziwym nazwiskiem posługuje się Łuszczyński. I wśród licznych dokonań pana Michała znajduje się też to, że był założycielem chyba najbardziej znanego zespołu country, czyli The Country Family. Ja przyznaję szczerze, nie znałem tego zespołu do dzisiaj. Dzisiaj o nim się dowiedziałem, otrzymując wiadomość od naszego serdecznego przyjaciela, kowboja z Łodzi, który właśnie widząc relacje i informacje o tym, zapowiedź dzisiejszej audycji specjalnej, napisał do mnie z pytaniem, czy będzie The Country Family. No niestety Country Family nie zabrakło, był za to Michał Lonstar. Michał Lonstar jeszcze się w tej audycji pojawi, ale zanim się pojawi, to zróbmy miejsce dla pana Cezarego. Pan Cezary napisał piosenkę Wszystkie drogi prowadzą gdzie? Gdzie mogą prowadzić wszystkie drogi?
0: No wiemy na pewno, że nie do Rzymu.
2: Ani nie do Nashville. Więc... Jakieś typy?
0: Do Obornik.
2: Śląskich.
1: Do Konarzewa.
2: No, kowboje, moi drodzy, no wysilcie się. No, jakby, nie, to nie jest trudne trafić. Mamy Polskę, mamy country. Jakie miasto w Polsce kojarzy się z country? Jakie miasto?
0: No, Mrągowo.
2: No właśnie. No i pan Cezary napisał taki hit country pod tytułem Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa.

0: wszystkie drogi.
1: Mój Boże.
0: Wyśmiewacie teraz nieoficjalny hymn pikniku country.
2: Kto wyśmiewa? My tylko wtórujemy tutaj z redaktorem Bolo.
0: Już ja dobrze wiem. Cezary Makiewicz, mieszkaniec Olsztyna i honorowy obywatel miasta Mrągowo. Sprawdziliśmy sobie tutaj, zrobiliśmy sobie mały research w trakcie tej piosenki i no, przykre tutaj informacje znaleźliśmy. Przykre bardzo.
1: Bardzo. Zamieszki na festiwalu Mrągowo.
2: 2000 rok.
1: Człowiek zginął, niewinny.
0: Kosę dostał.
2: Ech, ci skinheadzi.
0: No to jest to, za słuchanie country można w tym kraju stracić życie.
1: To... Nie, on ponoć należał do tej przeciwnej subkultury, czyli do punków chyba. I teraz pytanie, co też, dlaczego punkowie znaleźli się na pikniku country w Mrągowie?
0: Nie ma tej informacji.
2: Skąd punkowie wracali?
0: No przyjechali na country, no bo wiadomo, że każdy punk w Polsce kocha country. To akurat jest wiedza powszechnie znaczy, znana.
1: Powiem szczerze, że patrząc w ogóle na te pikniki country, to tutaj też dotarliśmy do informacji, że chyba bodajże w 2012 też festiwal został przerwany, ponieważ nawałnica zniszczyła konstrukcję głównej sceny i główna scena się zawaliła. Mam nawet zdjęcie teraz przed nosem tego, jak to wyglądało. Więc, no, szczerze, gratulacje dla organizatorów pikniku country, bo dobrze, że w tym 2012 nikt nie zginął, bo jak widzę, jak to wygląda, to naprawdę, no.
0: Mogło się skończyć.
1: Słuchajcie, nie tak się robi festiwale. Nie tak się robi festiwale.
0: No, zobaczymy w tym roku 45. jubileuszowy. Piknik country w Mrągowie.
2: Już my również tam będziemy.
1: Właśnie, jedziecie, drodzy redaktorzy?
0: Już chyba w lipcu. Ja nie planowałem. Jolo, ty się wybierasz?
2: Wypatrujcie mojego kanu na jeziorze.
0: Nasz gaucho przypłynie.
2: Będę waszym korespondentem, zrobię relację.
0: No, cudownie.
1: Czyli
0: no
1: będziesz jak Zbyszek.
2: Tak.
0: Pan Zbigniew. Z szacunkiem do...
1: Bo dla mnie to już... Ej, sorry, dla mnie to już jest Zbychu.
0: Ja wiem.
1: Ziom po fachu.
2: Z szacunkiem dla przyszłego prezydenta ad interim, tak?
0: No właśnie, ej, a myślicie, że on teraz, jak już został tym redaktorem, korespondentem, to teraz znajdzie
1: skończy
0: sobie
1: jak Max?
0: Schowek namiotły i będzie takie, wiecie, nagrywał dobry kontent na YouTube'a.
2: No w sumie Mariusz trochę zniknął, więc...
1: Trochę zniknął.
0: Właśnie, ciekawe, co jest Mariusz.
1: A może, wiecie, to może to Mariusz go ukrywa?
0: No ja słyszałem...
2: I słuchają country razem.
0: Ja słyszałem inne plotki, że to taki jeden ze znanych polskich pięściarzy.
1: Ale to ponoć są plotki, w sensie chodzi tutaj o Adamka, dla tych, którzy nie wiedzą, ale ponoć Adamek bardzo szybko zdementował w też dość żartobliwy sposób, ponieważ stwierdził, cytuję, wszystkie moje apartamenty w Stanach Zjednoczonych są już zajęte.
2: No. A wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa.
0: No dobrze, no to pozostaje nam tutaj wierzyć na słowo panu Tomaszowi, ale to jest to tajemnica. To czekamy, to jest kolejne nasze pytanie dzisiaj poza tym pierwszym, czyli kto jest tym największym fanem country, przepraszam, rodeo w Polsce, to czekamy teraz na wasze typy. Gdzie obecnie przebywa pan redaktor Zbigniew? Możemy się ograniczyć chociażby do stanu. O, to nam wystarczy, bo tych stanów jest jednak.
1: Ale jeżeli ktoś chce podać dokładną lokalizację, na przykład koordynaty GPS, również przyjmiemy.
0: Przyjmiemy każdą formę tutaj donosu. Także nie wahajcie się, oczywiście wszystko w pełni anonimowo.
1: Natomiast widzę, że przed nami jest przepiękny utwór. Znaczy utwór to nie wiem. Przypuszczam, że będzie tak samo...
0: Gorzej. Tak jest ustawiona dzisiejsza playlista, żeby było...
1: Od najlepszych do najgorszych.
0: Żeby było tylko, żebyśmy szli tylko w jednym kierunku, w kierunku country.
1: Dobra. Ale no to jest tutaj tutaj już jest ze specjalną dedykacją dla bo mamy też taką wschodzącą gwiazdę w ogóle country w Polsce. Zespół, który na razie gdzieś tam błądzi po jakichś tam retrofuturystycznych klimatach, ale oni następną płytę wydadzą właśnie w gatunku country. Jest to zespół z Łodzi, nazywają się Martini Police. Bardzo ich pozdrawiamy, bo naprawdę ten najnowszy album się szykuje świetnie. I tam jest gra na gitarze w tym zespole. Człowiek, który jest kolosalnym fanem kolosalnym fanem następnego tutaj naszego wykonawcy.
0: To dodamy tylko, że ten wykonawca, którego fanem jest ten gitarzysta tamtego wspomnianego zespołu, jest gościnnie, jest gościem tutaj właśnie Michała Lonstara, którego wcześniej graliśmy. To będzie drugi utwór Michała Lonstara, a o takim bardzo przewrotnym tytule.
1: Bardzo.
0: Kantrowersja.

Urodziłem się na przekór prawom bezprawnego wieku, gdy ze wschodu zimny wicher do nas wiał. Władze tego areału przeznaczyły do odstrzału

0: mnie, Johnny Cash.
1: Ale tu był nie ten kraj i nie ten czas. Nie,
2: nie, nie,
1: nie,
2: nie, nie,
1: nie.
0: Z dumą się wcieliłem w rolę, zaśpiewałem country w szkole. Wśród dzieciaków zapanował istny szał.

0: ako w boje toczą boje o to, by móc robić swoje, bo nie mają do tej sceny żadnych praw.
1: Bo szakale, sępy, hieny się dorwały do tej sceny, nie zasiały, a zbierają cudzy plon.
0: A kowboja nęka biega, pomijają go mas media, bo w niełasce tu tradycja z tamtych stron.

0: Muszę to powiedzieć, że ta audycja naprawdę dzisiaj wywołuje salwy śmiechu w studiu. Mamy nadzieję, że po drugiej stronie odbiorników jest podobnie.
1: Szoruję pod nie. Naprawdę szorujemy pod nie. Gorzej. Wydaje mi się, że gorzej być nie może, ale coś czuję, że się mylę.
2: Jak jest po kowbojsku? Mayday, mayday.
0: Howdy, howdy.
2: Howdy, howdy.
0: Kontrowersja. Czy rozpoznaliście ten aksamitny głos nomen omen imiennika naszego tutaj bohatera specjalnej audycji dzisiejszej? Tak. To był właśnie Zbigniew Hołdys. Nie ma tutaj wątpliwości. Ten głos jest niepodrabialny. Byle krowa nie kantrowa.
2: Jedzie ryczeć do Mrągowa.
0: No, to naprawdę ten tekst, to dla mnie to jest kwintesencja.
1: Kwintesencja pana
0: Hołdysa. Countrysencja. No, pan Zbyszek chyba tak lubi trochę jechać po tych, co nie są zbyt prawilni.
1: No, wiecie, bo to jest tak, że my też lubimy jechać, nie? Ja tutaj często biję się w piersi, że lubię, ale wydaje mi się, że jednak większość ludzi kuma, że to jest tak z przymrużeniem oka, nie? Ale pan Zbyszek jednak w tych swoich utworach, i nie tylko w utworach, bo w wywiadach też, no ciśnie ludziom tak na poważnie, nie? I to jest już trochę... To już trochę niefajne, moim zdaniem.
0: No ale dlaczego na poważnie? No ciśnie w swoich piosenkach, no.
1: No ale ciśnie na poważnie, że po prostu, wiesz, wyzywa ludzi, że jak sam stwierdziłeś, że nie są wystarczająco prawilni.
2: Po prostu brakuje mu luzu.
1: Dokładnie tak. Brakuje mu luzu.
2: Oraz dystansu.
0: Panie Zbyszku, w ogóle do wszystkich przepraszam, nie... Co? Wróć! Chciałem powiedzieć, że do wszystkich Zbyszków, ale przepraszam. Jest jeden Zbyszek w Polsce, któremu absolutnie luzu nie brakuje.
1: Oj tak.
0: Jest to Zbyszek...
2: Zbyszek 3 cytryny.
1: Zbyszek 100 feet.
0: To jest Zbyszko.
1: A 100 leg.
0: Zbyszek 100 leg. Zbyszek Caterpillar.
2: czyli Nemezis, dobra.
1: Zbyszek Centipede.
0: Centipede. Jest to jak przeczytam wam teraz, znaczy nie przeczytam, ale faktycznie trzymaliśmy wiadomość od słuchacza, który tutaj wyrokuje, że jeżeli ten pan redaktor Zbigniew Szeryf wróci ze swojej misji dziennikarskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, to w naszym kraju czeka go pojedynek w samo południe właśnie z tym innym szeryfem Zbigniewem.
1: Ze Zbigniewem z Centipedem.
0: No i ten sam słuchacz tutaj odgadł naszą zagadkę z początku audycji, że największym fanem rodeo w naszym kraju jest
1: naczelnik
0: J.K. Jarosław Kaczyński.
1: Mój imiennik z kolei.
2: Toż to szop!
0: Bolo Kaczyński? Nie znam człowieka. Pierwsze słyszę.
1: No, bo nie znasz go za dobrze, ale wiesz, jak on tam chodził do tych klubów takich, które kiedyś w Warszawie były. Bo kiedyś on tam chodził do takich, był widywany ponoć w tęczowych klubach, to tam miał ksywę Bolo. Czemu myślisz, że ja jestem Bolo?
0: Ta informacja zrobiła mój wieczór. Mam nadzieję, że...
1: Znaczy, wyssałem ją z palca, oczywiście, żebyś mieli jasność.
0: Ja już nie chcę wnikać, skąd wyssałeś tę informację. Ale jestem wstrząśnięty. I trochę jestem zmieszany teraz też.
2: Ciekawe, czy naczelnik czasami łapał swojego kota na lasso na przykład?
1: Na swoje lasso.
0: Tyle pytań. No... Uff.
1: Dawaj następny numer.
2: Nie, gadajmy dalej.
1: Gorzej być nie może.
0: Nie, bo wiecie, bo ja tak sobie... Często jest tak w naszych audycjach, że ja wszystkie takie tematy już mam wrażenie poruszę po pierwszym utworze, przed drugim. Wtedy jest 15 minut gadania i o wszystkim gadamy. Ale ja też chciałem porozmawiać bo zacząłem od tego, że to ten dzisiejszy dzień zmienił w ogóle wszystko. Zmienił charakter tej audycji, pomysł na nią. Ale trochę to przyznaję szczerze, że już miało miejsce kilka dni temu, kiedy drugi, a w zasadzie no, pierwszy, najbardziej znany cowboy w Polsce dokonał swego rodzaju coming outu. Czy wiecie, o kim mówię? O czym mówię? O jakim wydarzeniu? Bolo, tutaj kiwasz głową. Jolo też tak otwiera oczy szeroko. Jest to osoba, której realizujący nas Szymon powiedział kiedyś, że jest to cowboy czacza. Kim jest cowboy?
1: A no wiem, no tak, tak, tak. No nie, no dobra, no to faktycznie on był pierwszym cowboyem, głównym cowboyem. I... Ale to tak bardzo politycznie dzisiaj będziemy wszystko traktować?
0: Ale to jest życie. To jest życie.

0: już bardzo dawno zdziwaczał i to wcale nie przez starość.
1: No ale wiesz, w jego rozumieniu myślę, że on zdziwaczał na starość.
0: Ja myślę, że w jego rozumieniu on nie zdziwaczał. W jego rozumieniu on jest dalej mega sharp i jest przede wszystkim cowboy, tylko że...
1: No tak samo jak Mr. Trump. Tylko, też że, jest very sharp.
0: Tylko, że on po prostu... Ja czuję, że to jest ucieczka z swego rodzaju tonącego okrętu. Tak, i wiesz, tak w porę, żeby jak już ten okręt zatonie, to żeby nie było, a ja się wycofałem w porę, to ja nie mówiłem o tym, że to jest super okręt. Trochę tak to odbieram.
1: Czyli zarzucasz mu, że jest takim, taką chorągiewką na wietrze, że nie potrafi trwać w swoich przekonaniach do końca i...
2: Że jest zwykłą chorągiewą.
1: Dokładnie. Farbowanym lisem.
2: Nadal nie wiem, o kim mowa, by the way.
1: Wojciech Cejrowski. Aha. Ostatnio przyznał, że...
0: Że mylił się.
1: Że został oszukany.
0: Znaczy, że, nie, że mylił się, przepraszam. Nie powiedział. Nie powiedział, że się mylił. On się nie myli nigdy.
1: Powiedział,
0: on
1: że
0: powiedział, że został wprowadzony w błąd, został oszukany i że pośrednio wprowadzał też swoich słuchaczy
1: w błąd.
0: W błąd.
1: Tak.
0: Użył,
1: no
0: też oczywiście,
1: rację, no.
0: Użył też oczywiście takich, takich rozszerzeń, że to wszyscy my zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Otóż nie, panie Wojciechu, my nie zostaliśmy wprowadzeni w błąd. My, Bolo i Lolo i Jolo, wiedzieliśmy od zawsze, że to, do czego pan się dzisiaj przyznaje, będzie w końcu miało miejsce. No, niby lepiej późno niż wcale, lepiej późno niż później, chociaż to już jest późno niż później.
1: A propos późno, dawaj muzę, bo tu widzę, czekają nas utwory. Te amerykańskie są trochę krótsze, a te polskie to widzę wszystkie powyżej 4 minut, także życzę
2: wam... Jest w nich więcej treści.
0: Otóż to. Roman Roczeń, Ballada o wilku.

spojrzeć hardo ze spokojem jak ten wilk. Stary Janek nas opuścił, ciężko było kopać grób. Dom zostawił całkiem pusty, nie dla niego taki mróz.

0: No, drogi Lolo, powiem szczerze, że jak na ten naprawdę wysoki poziom, który dzisiaj zaprezentowałeś w setliście, ten utwór brzmi podejrzanie zwykle. Jest naprawdę taki mało przypałowy. Tak bym to ujął.
1: Ballado o wilku, Roman Roczeń, a jak czytam na Wikipedii, to jednak Romuald Roczeń.
0: Ale pseudonim Roman, czy po prostu dla ziomów Roman?
2: Może Roman to drugie imię?
1: Tego nie wiem. Wiem za to, że pan Roman Romuald gra głównie szanty.
0: No, to pasuje. To jest pokrewny gatunek, absolutnie.
1: Ale ma też tutaj, jak widzimy, romanse i przygody.
0: Nasz ulubiony zespół przecież polski grał szanty przez długi czas.
1: Tonam i synowie?
2: Ich troje?
0: Tonam i synowie. Przekształcone później w Awokado.
1: Oni grali. Jak nigdy w ogóle nie słyszałem tych utworów z ich czasów właśnie Tonama.
0: I synów.
1: A w ogóle nawet nie wiem, czy Tonam to było nazwisko? No, tak, no.
0: Może imię, tak jak, bo Tomir jest takie imię.
1: I Tonam...
0: Może tak, w sensie, nie wiem, tak...
1: Może to jest na przykład zbitka dwóch imion, czyli na przykład Tomasz i... Nie znam imienia.
2: Nie wchodźmy w tę króliczą dziurę może dzisiaj, bo...
1: Nie, to jest ciekawa, to jest bardzo ciekawa królicza dziura. Ja bym ją zeksplorował, bo ja nie znam dokonań zespołu Tonam i synowie.
0: Powiem ci tak, jak to sobie teraz myślę o tym, że faktycznie... Wbiliśmy tutaj do naszej ukochanej aferki i plugawimy tą antenę muzyką country. Dzisiaj przynajmniej, bo normalnie to jest akurat fajnie, ale dzisiaj tak bym to mniej więcej określił. To myślę sobie, że mogliśmy wpaść jednak na gorszy pomysł i mogliśmy tutaj szanty puszczać.
1: No i
0: znaczy, mamy plan na przyszły rok.
1: Już wiemy, co tu będzie się działo od września, tudzież od października. No. Nie będziemy grać countrymenów, tylko będziemy grać shantymenów i tylko polskich.
0: A na szantach się akurat trochę znam.
2: Czyli na 2000 polubień na Instagramie.
1: I tu w końcu będziemy mogli odwrócić rolę, czyli to ty będziesz przygotowywał set listy i puszczał to country, a ja będę mógł...
0: Szantyk, nie country.
1: Szanty.
0: Szantry.
1: No i teraz, Bolo, teraz...
0: To jest piękny crossover, to jest lepszy niż crossover.
1: To jest lepszy niż prawdziwy crossover.
0: Szantry.
1: Festiwal szantry w Łodzi trzeba zrobić.
0: To, no Łódź jest idealnym.
1: Łódź jest idealnym miastem dla szantry.
0: No tak.
1: Bo przede wszystkim Łódź... kochają country, no a Łódź... No, jak...
0: Łódź, bo woda. Bo wiadomo, że Łódź leży...
1: Nad rzeką i...
0: Nad dużą rzeką i nad morzem.
1: I nad morzem. I że mają wielkie jezioro.
0: Absolutnie.
1: In the center of the city.
2: Jest w ogóle taki gorzeł chyba szantry. Szantry. Coś takiego. Ale nie polecam.
1: Księżycówka taka.
0: Z szantami jest ten problem, że jakbyśmy mieli audycję o szantach, to...
1: To na pewno po 22. Nie możemy
0: wcześniej. No to raz, a dwa... No tak, bo tam jest bardzo dużo niecenzuralnych. Bardzo dużo. Morskie opowieści, taki sprawdźcie sobie, jak nie znacie. Świetne.
1: Tam jest... Ja Bolo, no przecież to wszyscy znają. No, morskie opowieści.
0: No ale wszystkie 1000 zwrotek,
1: człowieku,
0: które tam jest. Wszystkie
1: ale ty mówisz...
0: Wszyscy znają refren. A nie wiem. Mówię o zwrotkach. Ja mu tu mówię o zwrotkach.
1: Bosman, nie wiem, czy znacie polskie country, ale posłuchajcie utworu Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa. No tego typu porównania
0: ja nie znałem.
1: Znałeś, na pewno znałeś.
0: No nie znałem wszystkich dróg do Mrągowa, no chyba oszalałeś.
1: Ale na pewno będziesz znał kolejny utwór. Kolejną piosenkę.
0: Obawiam się, że nie.
1: Nie, no dobra, żartuję. Nikt jej nie zna. Znam ją tylko ja. Mariusz Kalaga. Ile dziewcząt dziś spotkałem.

0: i piękne jest to outro. Cudowne.
1: Cudowne.
0: Cudowne. Ile dziewcząt dziś spotkałem.
1: Mógłbym do tego potupać na weselu.
0: Muszę się wam przyznać, drodzy słuchacze, drodzy słuchacze, którzy przed chwilą przypadkowo włączyliście Radio Afera i nie dowierzacie, co właśnie usłyszeliście. Przyznaję ci rację, Bolo. To country ma też taką swoją odnogę właśnie disco-polową i to było właśnie to. Mariusz Kalaga. Wow.
2: Bolo, lolo i disco-polo.
0: Disco Bolo.
1: Czy na przykład zgooglowałeś Mariusza Kalagę? Co on robi? Kim on jest?
0: Właśnie teraz.
1: Jaki ma background? Czy na przykład nie pochodził na korki do Zenona Martyniuka albo do, nie wiem, jak się nazywał ten drugi z Bayerful? Świeżyński.
0: Sławomir.
1: Tak.
2: Nazywany jest Rojem Orbisonem z Nadwisły.
1: Pan Mariusz, przepraszam?
2: Zodiakalny strzelec.
1: Jeżeli to był Roy Orbison, to ja już wszystko rozumiem.
0: No ale nie, słuchajcie, przede wszystkim pan Mariusz ma pseudonim Max Mario. A już wspominaliśmy tutaj jednego Maxa Mario. Dzisiaj.
1: Nie, wszystko zatacza kręgi, tak. Naprawdę. No, wszystko już było.
0: No. I to jest też ciekawa informacja. Pan Max Mario, poza country i popem, operuje też w gatunku, który został tutaj opisany jako szlagier. A szlagier, jak wiemy, wywodzi się ze Śląska. No, szlagier? Nie znasz gatunku szlagier?
1: Nie znam. No to... Myślałem, że to nie jest gatunek, tylko określenie utworu, że coś jest szlagierem, to znaczy, że jest takim, wiesz, number one,
0: że hitem. Bangerem. No. To jest cała muzyka właśnie śląska, to są szlagiery. Okay. I no, to musisz posłuchać, musisz kiedyś w nocy odpalić sobie TVS, tam...
1: Wtedy... Czasami jak śpiłem w jakichś podejrzanych hotelach, to odpalam TVS. Bo w domu nie mam.
0: No i tam właśnie lecą szlagiery i myślę, że taki szlagier też poleci jeszcze w tym sezonie w Aferze, ponieważ dostaliśmy dzisiaj też wiadomość od zaprzyjaźnionego tutaj też już niejednokrotnego gościa audycji.
1: Ale nie był na antenie, chyba, nie?
0: Nie był na antenie nigdy? Tylko go zapowiadaliśmy, ale nigdy nie przemówił
1: przez te drzwi, tylko spacerował z nami. Ale to jest tak, jakby był na antenie.
0: Trochę tak. Mowa o redaktorze Jolo, czyli Radku Kasprzyckim z X-ów. On ma też
1: redaktor Jolo tu jest.
0: Redaktor Rolo, przepraszam. Rolo Jolo. Kurde, to by była tragedia dla kogoś, kto by cierpiał na reranie. Tutaj
1: reranie to jest w ogóle to, że to ktoś nazwał to reraniem, to jest największe świństwo, jakie można zrobić tym ludziom. Prawie tak bardzo, jak wspomniany Roman Roczeń, który jako niewidomy stwierdził, że zorganizuje rejsy, drodzy państwo, rejsy po morzu dla niewidomych i nazwał to Zobaczyć Morze. Także szanuję za dystans do siebie i do innych niewidomych, ale kto by mógł się spodziewać, w trakcie tego rejsu spadł do zejściówki, rozwalił sobie kręgosłup, bo nie widział, gdzie idzie. No także, jeżeli ktoś z was pływa na morzu, to kuma, że wypadki się dzieją, nawet jak widzisz. I organizowanie rejsów dla niewidomych to jest tak, jakbyś... Nie wiem. Myślę, że można to porównać do organizowania wyścigów bobslejowych dla niewidomych. Co może później tak?
0: No... Ktoś zginie, ale ktoś przeżyje.
1: Ale spopularyzujemy sport, tak? Nie, no, bo wcześniej akurat nikt nie wpadł na to, że należy to robić. Może słusznie, uwaga, może słusznie.
2: Ale jest to poświęcenie, na które jesteś gotów.
0: Żyjemy w takich czasach, że wszystko już było, wiesz, to jest przekraczanie granic, odkrywanie nowych lądów, docieranie tam, gdzie jeszcze nikt nie był.
1: I wiesz, tak sobie w miarę jak się robię coraz starszy, a jestem już dość stary, w pewnych kręgach, to myślę sobie, że może jednak ma to sens, że nikt nie był w niektórych rejonach, nie? Że może są jakieś powody, dla których jakieś rzeczy się nie robi.
0: Bolo, ograniczenia są tylko w twojej głowie.
1: To ja wiem.
0: Pamiętaj.
1: Ja wiem.
0: Ja nie przypuszczałem nigdy w życiu, że będę kiedykolwiek puszczał w radiu country, już tym bardziej polskie country, już tym bardziej polskie country disco polo. Nie przypuszczałem, że będę chodził po Poznaniu na spacery w kowbojkach i kapeluszu. Te ograniczenia istnieją tylko w twojej głowie.
1: Ja właśnie chciałem tylko powiedzieć, że i może należało tak to zostawić, nie? Może...
0: Na podsumowania przyjdzie czas, Bolo. Na podsumowania przyjdzie czas.
2: Na razie
0: na razie jesteśmy w challenge'u. Czekamy jeszcze na 998 obserwatorów naszego konta na Instagramie i wtedy wbijemy do afery z gitarami, banjo, harmonijkami, gośćmi i zrobimy tutaj aferę z muzą, znaczy aferę, audycję w aferze.
1: Zrobimy aferę.
0: Z country na żywo. Jeżeli chcecie tego doświadczyć, to wiecie, co z tym zrobić. Drodzy nasi kowboje i kowbojki, udajemy się w miejsce odosobnienia, opuszczamy studio afery i żegnamy się z wami.
1: Dziękuję. Jak co poniedziałek idziemy na spacer, na który was serdecznie zapraszamy, jak zawsze.
0: Dziękujemy wam za to spotkanie. Słyszymy się za tydzień. Audycję realizował Szymon Dopierała, a mówili do was Bolo, Jolo oraz Lolo. A pożegnamy się utworem zespołu Droga na Ostrołękę. Miłość jak w piosence. Enjoyajcie.
3: Ponad życie, ale dla niej to za mało i zabiera swoje rzeczy.

0: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie,
1: czyli pierwszy rodeo w eterze Jarka
0: i Marcina z zespołu Audiofils.
1: Poniedziałek, godzina 22.
2: Autopromocja.
3: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu do 22 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
4: Prosim, chranolki.
5: Kto ma sadlo, to mu snadno.
4: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8.30.
2: Autopromocja.
6: Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
7: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23.00 w Radio Afera. Dobranocka.
8: Czasami jest tak, że trudno jest przebić niektóre rzeczy radiowo. Trudno jest zacząć także coś mówić po usłyszeniu niektórych utworów. Tak mam tym razem, więc jako, że nie mam chyba lepszego pomysłu, to po prostu powiem dobry wieczór.

przy mikrofonie i konsolecie Tymoteusz Powęzowski. Do północy Dobranocka będzie grała na falach Radia Afera.

Utwór, który przed chwilą wybrzmiał, to utwór otwierający płytę. I właśnie w przypadku zespołu Maustytytet zawsze jest problem z wymową. Itken Josmua Huivita. Taki tytuł nosi płyta, ale za to utwór otwierający album ma jeden z najłatwiejszych tytułów chyba w historii tego zespołu. Oslo, Helsinki, Berlini, Kokkola. Teraz już tak łatwo nie będzie, bo zaprezentuję jeszcze jeden utwór od Maustytytet. Utwór, który był zresztą singlem promującym ten album. No cóż, tu tak łatwo nie będzie, więc przyszykuję się teraz. Uwaga. Happen to Chlaja.

Bardzo lubię, gdy te utwory mają jednak podpowiedzi do tytułów w samych tekstach. Jak się dobrze słuchać, to Happen to Chleja się pojawia. Na samym końcu nawet. Na samym końcu audycji jeszcze trochę kalendarium zarzucimy. Jeszcze trochę tego będzie, ponieważ wspominaliśmy dzisiaj Andrzeja Nowickiego, muzyka WW. No i tak się też składa, że nieprzypadkowo, także 12 maja będzie okazja do wspomnienia. Do wspomnienia Piotrka Żyżelewicza 14 lat temu odszedł w roku 2011, podczas trasy Męskiego Grania, tak naprawdę, w momencie, w którym to Męskie Granie już było na najlepszych torach, żeby zagrać kolejny już raz. Za niego bardzo szybko musiał wskoczyć do składu Michał Bryndal i tak też Michał Bryndal w składzie WW się znalazł. Kultura, Armia, Izrael, Brygada Kryzys, Moskwa, 2TM23 i WW właśnie. To tylko niektóre z miejsc, w których Piotr Żyżelewicz muzycznie zagościł. Więc pożegnamy się utworem, który jest przeznaczony specjalnie dla niego. Dziękuję wam bardzo za wymienioną godzinę i cóż, życzyć pozostaje mi tylko dobrej nocy wam wszystkim.

tacy chemiczne siedzą po kątach, a jak ich tam nie ma, to wystarczy zadzwonić pod jeden taki sprytny numer i zaraz tam są i to wszystko byłoby do zniesienia, nie do zniesienia był ten głośny i niezdrowy dźwięk, ten chaos, ten chaos, ten chaos.

ale wymazywanie. Jak to możliwe, nie czułem zawodu. Tylko patrzyłem i nie miałem życzeń, żeby coś trwało. Choć dosyć było dowodów, że w życiu nie ma placów zabaw, są place ćwiczeń.